To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Melo Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie.
2: Meloradio.

0: polskich drogach od rana sporo się dzieje. Trwa sezon urlopowych powrotów, a to oznacza większy ruch przede wszystkim na autostradach i drogach ekspresowych. Uważajcie m.in. na A1 w okolicach Torunia. Dodam też, że pogoda nie sprzyja kierowcom. W większości kraju może być dziś deszczowo.
1: Zauważyliście, jak fajnie się to poukładało w tym tygodniu? Nie dość, że piątek, to jeszcze weekend, kumulacja. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Derła, hej, siema, to co, lecicie z nami?

Ale Falbany Bodę tak w Melo Radio. Jak tam już rozgrzewka poradna za wami, czy cały czas jeszcze zbieracie się, jakoś tak nie za bardzo możecie wystartować? No to ja teraz coś motywującego mam dla was, jak zwykle o tej porze trzy poranne szoty w Melo. No i do zgarnięcia Melo Torba, wodoodporna, fajna torba, która na pewno się wam przyda. W te wakacje jeszcze skorzystacie, ale w ciągu całego sezonu również na pewno, czy na basen, czy gdzieś tak, żeby się wybrać z fajną torbą, no to możecie taką mieć, tylko musicie teraz dzwonić do Melo. 321-321-777. Kto już dobrze obudzony, kto już gotowy na to, co piątek przynosi i kto gotowy na to, żeby zgarnąć taką torbę. Dzwońcie, to właśnie ten najlepszy moment właśnie w tej chwili. 321-321-777.

0: Marla Hofsland i I Like w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w piątek z samego rana. Siemanko, Jarek.
1: Witam serdecznie.
0: Cześć. A ty dzisiaj więcej rzeczy będziesz robił takich, które lubisz, czy takie, które musisz, co?
1: Wszystko zależy od tego, jak się czas skończy w pracy.
0: Do której godziny w pracy jesteś?
1: Teoretycznie do 15, ale chciałbym, żeby się o 15 wyjść i robić to, co zawsze lubię.
0: Myślałem, że powiesz, że teoretycznie do 15, ale chcę się urwać przed 11. To by było dobre, co?
1: Przy piątku najlepiej tak by było.
0: Dobrać, żeby nie słyszał ten, co nie powinien. Uważaj. Podobno będziesz coś tam tego robił, jak pozwoli pogoda. Taki plan na weekend.
1: No, będę chciał córkę zabrać na ryby.
0: Dobra.
1: Muszę mieć 3 lata i muszę ją uczyć.
0: Jest plan, konkretny. Słuchaj, ja też mam na ciebie konkretny plan, uważaj.
2: 3 szoty w Melo.
0: Teraz przed tobą 3 ważne pytania. Uważaj, orzeł czy reszka?
1: Orzeł.
0: Wolisz na górze czy na dole?
1: Na dole.
0: Okej. Szybka akcja czy na spokojnie?
1: Na spokojnie.
0: Ale się zastanawiał, musiał dokładnie przemyśleć wszystko. Słuchaj, ja tu konkretnie przemyślałem wcześniej plan taki, że torba Meloradia wodoodporna jest już twoja i coś czuję, że tobie to taki prezent na pewno się przyda. Trzymaj się, pozdra.
1: Na pewno się. Melo.
0: A co u was dzisiaj od rana w piątek? 321 321 777.

0: No i to nam się podoba. Friday, Return Nightcrawlers w Melo Radio. Tak, w piątek, piąteczek podkręcamy tempa, żebyście wiedzieli, co się dzieje. To jest Marcin i Maniusy.
1: Wiedziałeś, Waldek, że zrzuty ekranu są groźne?
0: Czekaj, muszę przemyśleć to, co usłyszałem. To się dowiem za chwilę.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Fukaj i Liwka w Melo. Na pewno. Chcę więcej.
3: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: Ale że screeny?
1: No, w zasadzie tak.
0: Za chwilę o pogodzie też będzie. Za 6 minut, 7 w Melo.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
6: Jazda! Jazda! Lewo? Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
7: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tayron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
9: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
10: Volkswagen.
11: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
12: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
13: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
12: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
14: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6.

0: Jest już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Ustawa Lex Szarlatan skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o przepisy pozwalające ukrócić działania pseudomedyków. Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego cel przepisów jest słuszny, ale same przepisy są zbyt restrykcyjne.
2: Wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan.
1: I zapowiedział własny projekt nowych przepisów. Stany Zjednoczone wygaszają w Europie jednostkę dronową. Ma wrócić do roli tradycyjnego batalionu piechoty, tak twierdzi agencja AP, która powołuje się na przedstawicieli amerykańskiego wojska. Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. To po kreczu Jeleny Rybakine. Reprezentantka Kazachstanu miała problem ze ścięgnem Achillesa. I jeszcze ważna przestroga na koniec. Robienie zrzutów ekranu sprawia, że gorzej zapamiętujemy informacje. Pokazały to badania psychologów z USA.
0: Jest jedna taka informacja, co do której na pewno wszyscy ją bardzo dobrze pamiętają, nie da się o tym zapomnieć. No to wiadomo, że to piątek i weekend przed nami. No i jeszcze jedno, podkręcamy tempo w Melo. Waldek, Marcin i Daria inni gadają, my gramy. Jest siódma.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Real Shine On w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Już 12 minut po godzinie 7. Mamy piątek, więc mam nadzieję, że myślicie naprawdę o wyjątkowych rzeczach, że możecie wszystko, że tak się czujecie. Bo my dzisiaj chcemy was zapytać, słuchajcie, o taką waszą, wiecie, bucket listę. Co jest na takiej liście rzeczy do zrobienia w życiu? Co tam macie jeszcze? Ale wiecie, takiego wyjątkowego, mocnego. Daria to ma taką listę. Ale nie czytaj wszystkiego, tylko tam kilka rzeczy.
1: Dobra, to ja na pewno bym chciała ponurkować sobie z rekinami i chciałabym też jeszcze przy nurkowaniu zobaczyć rafę koralową. No
0: dobra,
1: piękne.
0: A skok na bungee też tam
1: o,
0: masz,
1: tak,
0: nie?
1: Tak. No, okay. ja mam dużo rzeczy.
2: Tylko ta rafa to może przed rekinami, to wtedy zobaczysz.
0: Słuchajcie, dajcie znać, czekamy na głosówki, wbijacie na meloradio.pl i co tam byście chcieli w życiu jeszcze, tak wiecie, to do. Czekamy na wasze głosowe na meloradio.pl. Nagrywajcie.

0: Rehab, Melo.
1: Podkręcamy tempo. Słuchajcie, z czym kojarzy wam się plaża, oprócz piasku?
2: Z gotowaną kukurydzą, z opalaniem się, z pływaniem.
1: Bardzo dobrze. Bardzo
2: z muszelkami.
1: Bardzo dobrze.
3: Gotowana kukurydza, popcorn.
1: Świetnie. Czujemy klimat, ale to nie jest najwyżej notowana odpowiedź. Słuchajcie,
2: co?
1: Z tłokiem się kojarzy. Dużo ludzi. Na popularnych plażach w sezonie jest dużo osób. Jedna z plaż bije pod tym względem rekordy światowe, słuchajcie. W Shenzhen w Chinach, na plaży, która ma niecałe 2 km długości, jednego tylko dnia potrafiło odpoczywać ponad 200 tysięcy ludzi. Ja w ogóle zastanawiam się, kto mówi, że 200 tysięcy to potrafią odpoczywać. W pewnym momencie tamtejsze władze wprowadziły limit wejść i słuchajcie, teraz maksymalnie w jeden dzień może tam być 80 tysięcy ludzi i każdy, tak, kto chce sobie poleżeć, to musi wcześniej się przez internet zarejestrować.
3: A jest taka mapa plaży, że wiesz, rejestrujesz to konkretne miejsce?
1: Powiem ci, że nie mam pojęcia, ale tak sobie myślę, że jak ktoś narzeka, że nad Bałtykiem jest tłok, to powinien obejrzeć sobie, co tam się dzieje. U nas jak zawsze gorąco, jak zawsze energetycznie i Tame Impala w Melo już teraz i mamy 19 minut po 7 rano.

0: David Guetta, Yalok, Run, Run River w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki. Proste dzisiaj pytanie. Co macie na takiej swojej liście, wiecie, do zrobienia jeszcze w życiu, ale z takich odjechanych, oryginalnych rzeczy, na które czekacie i które chcielibyście zrobić, gdybyście tylko mogli, albo gdybyście się w końcu odważyli. Może jeszcze przed końcem tych wakacji, końcem tego lata, co takiego wpisalibyście sobie na taką właśnie rzecz, listę rzeczy do zrobienia. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można wejść z telefonu i wysłać nam głosówkę. Marshmallow i Ellie Goulding za chwilę.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Kiełbasa śląska 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
4: Firma Carlos. Posiadamy sprzęt do rozwiercania kominów i usuwania smoły kominowej. Bez konieczności rozkuwania całej jego konstrukcji. Firma Carlos. Konin Osiedle Laskowiec, ulica Jana Pawła II, 82, droga na Licheń.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Szukasz mieszkania, które zachwyca? Odkryj nowe diamentowe w Koninie przy ulicy Topazowej 28. To nowa, jeszcze lepsza odsłona osiedla diamentowego od JHN Development. Tylko do 24 sierpnia możesz kupić komfortowe mieszkanie z rabatem nawet do 85 tysięcy złotych. Tak, już od 7700 zł za metr kwadratowy. Wejdź na jhndevelopment.pl. Znajdź mieszkanie dla siebie i zamieszkaj na nowym diamentowym w Koninie.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej, a kwiatka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: 29 sierpnia zapraszamy

0: autobusie.
1: Zapraszamy do Ferio Konin.
2: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji Voxbox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
3: To głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. To artysta, który nie trzyma się schematów. Maciej Maleńczuk na Nocy Kultury.
4: To będzie muzyczne wydarzenie. Mocne teksty, charyzma, sceniczna energia. 11 września, 20. Oskar. Bilety w kasie i online. Nie czekaj.

0: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto? Kto? Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg Toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Chełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.
1: Yes, yes, yes!
2: Co cię tak cieszy, kochanie?
1: Ha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
2: W czym?
1: Czy wiesz, że ruszyła budowa piątego etapu na osiedlu szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
2: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
1: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl. Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Po reklamie.

0: Filip taki nadal będzie jasny w melo. Podkręcamy tempo, nam się tutaj tworzy mega fajna bucket lista słuchaczek i słuchaczy Meloradia. Macie bardzo fajne pomysły, na przykład takie, co trzeba jeszcze koniecznie zdążyć zrobić.
1: Na liście odjechanych rzeczy do zrobienia mam przede wszystkim wyspać się.
0: Wszystko rozumiem.
2: To ja. No.
0: Kulinarne pomysły, mega fajne, uwaga, smacznie się zrobi.
3: Pad Thai w Tajlandii, kaczka po pekińsku w Pekinie, sushi i ramen w Tokio, pizza i sernik nowojorski w Nowym Jorku, stek w Teksasie.
0: No. Nie mówiłem. No.
4: Dziś są moje urodziny, a ja jeszcze sobie uświadomiłam, że nie byłam w tym roku nad naszym pięknym polskim morzem. Tak bardzo bym chciała tam pojechać.
0: Jeszcze zdążysz, spokojnie. Jeszcze trochę czasu jest, a jeszcze trochę pomysłów też mamy i niedługo kolejne z nich. Za 17 minut 8.

0: Fast Boy, Music Sound, najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was, a co wy macie na swojej liście rzeczy do zrobienia? Może jeszcze tego lata w te wakacje, a może tak po prostu w życiu. O taką bucket list waszą pytaliśmy dzisiaj i uwaga, bo stworzyła nam się tutaj całkiem fajna seria rzeczy, które można podebrać i zrobić. Na tej liście między innymi polatać na motolotni, nauczyć się nurkować, przebiec półmaraton, zjeść kolację na wysoko zawieszonej platformie, fajnie, spędzić samotnie tydzień w lesie, ciekawe, pojechać do każdej stolicy w Europie, pojeździć na skuterze śnieżnym, pospać na plaży.
1: Ale, czekaj, śnieżnym?
0: No, śnieżnym, okay, takim, że po śniegu. Nie wiem, no takie marzenie, a, wiesz. Pójść dobra. Na koncert i skoczyć w tłum ze sceny. I uwaga, to mi się podoba, stworzyć mema ze sobą w roli głównej, który zdobędzie miliony wyświetleń. Fajne. Na naszej bucket list też newsy za chwilę.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: A potem Milki i David Guetta w Melo. Just the way you are. Prognoza pogody też będzie za 8:08.

0: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Reklama.
1: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dottie, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dwie spłukane kumpelki, jedna podejrzana substancja, gadające koty i totalny przypał. Wrong Girls. To najbardziej odklejona komedia tego lata. Tylko w kinach od 21 sierpnia.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, tu kupuję.
12: Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina przy ulicy PCK 13 informuje, że w 2026 roku kontynuuje realizację projektu finansowanego przez ministra sprawiedliwości pod tytułem Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, świadkom i osobom im najbliższym. Zapewniamy bezpłatną pomoc prawną, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, pomoc psychiatryczną lub psychologiczną, pomoc osób pierwszego kontaktu. Czynna jest infolinia całodobowa pod numerem telefonu 792 592 909. Aktualne informacje o projekcie na stronie www.tio.konin.pl. Zakładka pokrzywdzeni. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

tej porze w województwie mazowieckim najtrudniejsza sytuacja panuje na trasach S2 i S8 oraz na autostradzie A2 z Łodzi. Na Śląsku i w Łódzkiem poranny szczyt pracowniczy nakłada się na modernizację autostrady A1 w rejonie Pyrzowic, co przy dużym natężeniu ruchu generuje spore zatory. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla 4 województw. Alerty dotyczą burz oraz intensywnych opadów deszczu, a część z nich będzie obowiązywać do soboty. Najwyższe, drugiego stopnia, dotyczą silnego deszczu z burzami. Obejmują całe województwo dolnośląskie oraz części województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

0: sztucznej inteligencji. Autor jednego ze zdjęć został ustalony, mówi Tomasz Żerański z Komendy w Ostrołęce.
1: Okazało się, że to był, jak on to określił, głupi żart.
0: Teraz może pojawić się zarzut za fałszywy alarm. Prawdziwa jest za to klęska urodzaju na kolei w Polsce. Frekwencyjny sukces, zdaniem Rzeczpospolitej, pokazuje słabości przewoźników, pociągów brakuje, a opóźnienia rosną. I jeszcze 38. urodziny piłkarskiej gwiazdy dziś świętuje Robert Lewandowski. Wszystkiego najlepszego!
2: Robert Gola. Słuchajcie, dzisiaj też Światowy Dzień Optymisty, czyli co? No, pozytywnie nastawieni jesteśmy, a piątek i weekend zbliżający się w tym pomagają. Za chwilę też szansa, żebyście udowodnili, że jesteście gotowi na wszystko. Teraz już 8:00, w Melo podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria, inni gadają, to my wam już zagramy. Milkiej, David Guetta, Just the Way You Are.

0: Out of Love, Oliver Heldens. Podkręcamy tempo w Melo Radio. 12 minut po godzinie 8. Mamy i mamy dla was zabawę, gotowi na wszystko. Czekamy na was. Dzwoncie pod 321-321-777. Jak zawsze dwie osoby mają szansę wykazać się, że to dzisiaj właśnie one są gotowe na wszystko. Dzwoncie jak najszybciej do studia, do Melo.
1: 321-321-777.
0: Czekają skiety, czeka Melo Torba i to jest wasz czas i wasz moment. 321-321-777.

0: Mamy 16 minut po 8 i mamy dwóch zawodników, którzy dzisiaj się zmierzą. Jest Damian. Cześć, Damian.
1: Cześć.
0: Cześć. Damian, jak się uda, to planuję sobie weekend nad wodą i taki relaksik. Fajnie. I jest też Krystian. Cześć, Krystian.
2: Siema, cześć.
0: Siema. Krystian, to tak. W planach na najbliższą przyszłość, czyli najbliższe minuty, jest opcja przespać się w samochodzie chwilę, bo podobno, Krystian, pół Polski przejechałeś.
2: Tak, i chcę trochę to odespać. W tej tam chwilę włączyłem Meloradio, żeby grało.
0: Dobra, bardzo dobry wybór, słuchaj, bo Krystian to przez weekend w pracy. Słuchajcie, trzymamy kciuki i za weekend Damiana, i za Krystiana, i za to, co tu za chwilę się wydarzy u nas na antenie. W tej zabawie, gotowi na wszystko, za dwie poprawne odpowiedzi mamy dla was skiety Meloradia, za jedną wygrywacie Melotorbę. No i uwaga, najważniejsza zasada, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jasne? Możemy zaczynać?
2: Oczywiście.
0: No to startujemy. Gotowi na wszystko. Pytanie numer jeden. Który ptak lata wyżej? Sęp czy bocian?
1: Damian.
0: Damian.
1: Sęp.
0: Dobrze. 1-0. Dla Damiana. Krystian, nie śpi. Dobra, lecimy dalej. Pytanie numer dwa. Uwaga. Ile waży litr wody? Kilogram czy 2 kilogramy?
2: Krystian.
0: Krystian.
1: Damian.
0: Krystian pierwszy.
2: Dokładnie tyle samo.
0: Czyli kilogram czy 2 kilogramy?
2: Kilogram.
0: Dobrze. No.
3: I tak trzeba odpowiadać.
0: Jakie emocje normalnie. No dobra, chłopaki podzielili się punktami, to mi się podoba. Melotorba dla Damiana, melotorba dla Krystiana. No to co, fajnego weekendu wam życzymy, oby się zrealizował dokładnie tak, jak sobie tam planujecie.
4: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu.
0: A pamiętajcie, że u nas to ten weekend zaczniecie wcześniej, bo w Melo startujemy jeszcze przed 10 z weekendem. A teraz już Eben i Heads w Meloradiu.

0: Axwell w Melo. Whatever turns you on. W Melo Radio tak podkręcamy tempo od rana w piątek, tuż przed wkroczeniem razem z wami w weekend, a już za chwilę to wszyscy poczujemy się, jak wiecie, w wyższych sferach. O tym w Melo już niedługo. Wcześniej Lost Frequencies.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

0: Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Jak pięknie! Gdzie kupiłaś?
2: W Market Mat w Starym Koninie w salonie mebli i podłóg wyposażyłam mieszkanie. Tam kupisz sypialnie, wypoczynki, meble dziecięce, materacy, stoły, krzesła. Wybierzesz wykładziny, dywany i panele.
3: Stary Konin, ulica Witolda Sztarka 3.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2,19 zł za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etuszo 200 gramów, 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
12: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności. Darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.
13: 29 sierpnia z

Zapraszamy do Ferio Konin. Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w piątek rano, 17 minut do 9 mamy. Będzie gorąco, szykuje się gorąca jesień na wyspach, będzie gadane. Znowu pojawiła się informacja, że książę Harry i Meghan Markle, słyszałaś? Jeszcze w tym miesiącu mają wrócić do Wielkiej Brytanii.
1: Okej.
0: Harry i Meghan od 2020 mieszkają w USA, wyjechali do Stanów przez konflikt w królewskiej rodzinie, wiadomo. Mogli mieć też trochę więcej prywatności właśnie w Stanach. Teraz chyba się to znowu zmieni, bo dzieci pary już miały zostać zapisane do szkoły w Wielkiej Brytanii. No i mimo, że Harry i Meghan nie będą pełnić żadnych oficjalnych funkcji jak inni royalsi, to i tak szykuje się powrót do szkoły po królewsku. No i będzie kolejny temat do plotek na wyspach.

0: czasu.
1: Nawet nie jeden dzień, ale cały weekend wam damy już za niecałą godzinę. Będziemy mogli się z niego cieszyć. Łajd 2115, a teraz Marcin Maniusy dla was.
2: A w nich o tym, że pewien legendarny kot będzie w końcu miał swojego legendarnego towarzysza przy sobie.
3: A już o 9:00 zagramy
1: Lubik Self-Aware w Melo. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio i tak wam zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać. Za 8 minut 9:00.
3: Autopromocja.
4: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
3: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
2: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto? Kto? Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg Toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Chełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaj.

0: miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Stokrotka.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz mieszkania, które zachwyca? Odkryj nowe diamentowe w Koninie przy ulicy Topazowej 28. To nowa, jeszcze lepsza odsłona osiedla diamentowego od JHM Development. Tylko do 24 sierpnia możesz kupić komfortowe mieszkanie z rabatem nawet do 85 tysięcy złotych. Tak, już od 7700 zł za metr kwadratowy. Wejdź na jhmdevelopment.pl. Znajdź mieszkanie dla siebie i zamieszkaj na nowym diamentowym w Koninie.
4: Jest, jest, jest!
5: Co cię tak cieszy, kochanie?
4: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
5: W czym?
4: Czy wiesz, że ruszyła budowa piątego etapu na osiedlu szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
5: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
4: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl. Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
9: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
10: Volkswagen.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Traffic.
1: Uwaga kierowcy na drogach województwa śląskiego. W centrum Katowic na ulicy Mikołowskiej doszło dziś rano do tragicznego wypadku. Nie ma tam utrudnień, ale polecamy zachować szczególną ostrożność. Problemy są natomiast na drodze wojewódzkiej 946 w Łękawice, w powiecie żywieckim.

0: piątek przyniesie jeszcze wysokie temperatury, ale spokojna aura długo z nami nie zostanie. IMGW ostrzega przed intensywnym deszczem oraz silnymi opadami połączonymi z burzami. Ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują znaczną część zachodniej Polski. Alerty dotyczą m.in. Dolnego Śląska, Wielkopolski, Kujaw oraz części Pomorza.
1: Już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: 23-latek planował zamach na czołowych polskich polityków. Zatrzymali go policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wpadł przez wpis na internetowej grupie. Do internetu przenoszą się też sutenerzy. Zorganizowane grupy przejmują konta ofiar na platformach subskrypcyjnych i zmuszają je do tworzenia treści o charakterze seksualnym, mówi ekspert Fortinet Szymon Poliński.
3: Płatny dostęp do publikowanych treści dodatkowo utrudnia wykrywanie takich nadużyć.
2: Zysk trafia do kieszeni przestępców. Teraz piłka nożna, Lech Poznań i Jagiellonia Białystok górą w kwalifikacjach Ligi.

I taki tydzień, że też mają wrażenie, że w takiej jakiejś kreskówce występują, gdzie trzeba szybko biec do przodu. Podkręcamy tempo w Melo, żeby łatwiej wam było. Weekend już niedługo, jeszcze w tej godzinie. Jest dziewiąta.

0: Daria, słuchawki. 12 minut po godzinie 9. Jeszcze ani razu nie powiedziałem dzisiaj, także wiesz,
1: to cicho, musiał być ten pierwszy raz. Ja tu z Marcinem plotkuję.
0: No. Musiał być ten pierwszy raz, bo dzisiaj w piątek, 21 sierpnia, mamy Międzynarodowy Dzień Seksu, słuchajcie.
2: Trzeba świętować.
0: Też
1: dzień święty trzeba święcić.
0: Dzień optymisty też jest. Idealnie połączyli po prostu.
2: No dokładnie,
0: dzień
2: bo kto by był w takim dniu pesymistą, nie?
0: No. W piątek jeszcze w dodatku. Słuchajcie, to żeby tak jeszcze dopiąć swego, to mamy dla was też szybką kasę i aż 500 do zgarnięcia dzisiaj. Pod warunkiem, że macie jakiś fajny pomysł, jak na przykład wydać te pieniądze. Dajcie znać, co tam chodzi wam po głowie. 500 do wzięcia, szybka kasa na weekend. Przyda się, co? Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na wasze pomysły.

0: Blessed Kisses w Melo Radio. Podkręcamy tempo w piątek rano. Słuchajcie, w tej godzinie będziemy mieli mega fajną premierę dla was, ale o tym jeszcze nic nie będę mówić. Za to powiemy o tym, że pewna 85-letnia Włoszka to stała się ostatnio prawdziwym magnesem na oszustów. Już po raz piąty pomogła w zatrzymaniu przestępcy. Ta pani miała aż 5 razy do czynienia z ludźmi, którzy próbowali ją okraść na różne sposoby, ale ona jest czujna i się nie dała i ostatnio próbował ją nabrać i wyciągnąć od niej kasę fałszywy policjant, no ale nie z nią takie numery. Pani zagadała tego gościa, jednocześnie szybko zadzwoniła po odpowiednie służby. To się nazywa akcja, no?
1: No to kochani przestępcy, jeśli nie rozmawiacie ze sobą w więzieniu i nie wymieniacie się numerami tych staruszek, które was jednak rozpoznają, no to co z wami jest nie tak?
0: No, Daria,
2: wow, ale brawa dla starszej pani, brawa!
0: I to jest Daria, idealne hobby dla ciebie na później, myślę.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Spokojnie, z nami się nie zgubicie. Prosto do weekendu lecimy razem. Tego się nie da przegapić, a weekend gwarantujemy wam jeszcze przed 10:00. Słyszałem, że ludzie jakieś petycje nagrywają.
1: To prawda, tam ci podesłałam, to puść wszystkim, niech każdy posłucha.
0: Czekaj, to dobra, niech będzie teraz, bo Thomas Gray był wcześniej chyba w tym temacie ktoś.
2: Mm-hmm. Siema Melo, naród domaga się, żeby Rumors był grany częściej, więc wiecie, co macie robić.
0: Dobra, przekazujemy szefom, jak najbardziej, no.
1: No to my przy okazji też może mamy jakieś petycje. Ja bym chciała na przykład jakąś maszynę do robienia mrożonej kawy. To proszę,
0: ja bym chciał jakąś fajną premierę i weekend. Da się załatwić te rzeczy na pewno jeszcze przed 10:00.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Autopromocja. No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
4: dalej masz. Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jazda! Jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
7: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Halo, słyszysz to techno?
1: Jakie techno?
0: No właśnie żadne. I dlatego trzeba jechać do Łodzi.
1: A co tam grają, taką muzę?
0: Dokładnie. 28-30 sierpnia. Parada Wolności.
1: Największa darmowa parada muzyki techno i elektroniki w Polsce. Tysiące ludzi, potężne brzmienie i 3 dni, po których poniedziałek powinien być ustawowo wolny.
0: To co, jedziemy?
1: Ja już mentalnie tańczę.
0: 28-30 sierpnia. Łódź, Parada Wolności.
2: Weekend w Łodzi nie zaskoczy.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: O reklamie. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
6: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
7: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
5: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
6: Iga Dudziuk.
7: I Mikołaj Kujawiński.
5: Autopromocja. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w piątek rano na 18 minut przed 10.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Sobel to artysta, który już wiele razy udowodnił, że potrafi świetnie połączyć rap i hip-hop z popem i melodyjnym śpiewem. Swobodnie łączy i miesza style, no i eksperymentuje też z takimi nastrojowymi brzmieniami. Ja wiem, że to ty chcesz zapowiedzieć ten numer.
2: Totalnie, odkąd zobaczyłam ten teaser w internecie, nie mogłam przestać myśleć o tej piosence. Także uwaga, Sobel Francis One Day in Poland w Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Ej, słuchajcie, nie przegapcie, to już teraz.
1: Mamy weekend.
0: Czujecie przypływ mocy i dodatkowej energii? To jest prawidłowa reakcja na to, co się dzieje.
2: Let's go!
0: Bo wy razem z nami macie wcześniej to, na co inni czekali tak długo i czekają cały czas, czyli weekend.
3: Hi, this is HP from Scooter. You're listening to Mellow Radio. Yeah.

0: Jak on mówi, yeah! To znaczy, że wy już macie weekend. Scooter, how much is the fish? Ale fajnie było w tym tygodniu, a w ten piątek to będzie jeszcze lepiej, no nie? No
1: prawda! Tak. Będzie super, Baldek, z tobą zawsze jest super.
0: Po 10:00 dużo energetycznej muzy.
2: A już o 10:00 zagramy.
0: Na początek The Kongs, Galaxy. Bez gadania i bez reklam, tak wam zagramy już po 10:00, a wcześniej jeszcze prognoza pogody i newsy w Melo.

0: 99,6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: My mamy dwuosobowy na wyprawę w austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Szukasz mieszkania, które zachwyca? Odkryj nowe diamentowe w Koninie przy ulicy Topazowej 28. To nowa, jeszcze lepsza odsłona osiedla diamentowego od JKM Development. Tylko do 24 sierpnia możesz kupić komfortowe mieszkanie z rabatem nawet do 85 tysięcy złotych. Tak, już od 7700 zł za metr kwadratowy. Wejdź na jkmdevelopment.pl. Znajdź mieszkanie dla siebie i zamieszkaj na nowym diamentowym w Koninie.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 m2 ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy!
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
7: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
8: Volkswagen. 29 sierpnia zapraszamy do Ferio Konin po plecak na wagę szczęścia.
9: Zrób zakupy za minimum 200 zł i graj o nagrody.
8: Zabierz dzieci i skorzystajcie z bezpłatnej kontroli postawy w Fizjobusie.
9: Zapraszamy do Ferio Konin.
10: Dwie spłukane kumpelki, jedna podejrzana substancja, gadające koty i totalny przypał. Wrong Girls to najbardziej odklejona komedia tego lata. Tylko w kinach od 21 sierpnia.
11: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
12: Czy na to umówi się hat-trick? Dwa razy już udało mu się być na szczycie. Musiał co prawda chwilę odpocząć, ale wraca. Cały na biało. Lumix i jego wersja hitu Self-Aware to znów wasz ukochany hit. Tak brzmią wakacje 2K26.
11: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek.

0: Meloradio Konin. Traffic.
1: Piątek oznacza początek weekendowych wyjazdów, więc po południu na wylotówkach z Warszawy, Krakowa, Wrocławia czy Katowic ruch będzie wyraźnie większy. Najtrudniejszej sytuacji można spodziewać się także na głównych trasach w kierunku morza i południa. Dodam też, że na południu i na zachodzie kraju mogą pojawić się wieczorem opady deszczu. Piątek w Polsce ma dominować przeważnie umiarkowane i duże zachmurzenie, a w wielu regionach zobaczymy też przelotny deszcz. Na południu, wschodzie i w centrum możliwe są lokalne burze. Najchłodniej będzie nad Bałtykiem. W centrum termometry pokażą około 26 stopni. Najcieplej natomiast ma być na Podkarpaciu, gdzie temperatura sięgnie 28 stopni.
2: To są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. Maszynista usłyszał wybuch, obok torów znaleziono elementy kabli. Policja sprawdza, czy na Lubelszczyźnie doszło do zagrożenia w ruchu kolejowym. Materiałów wybuchowych i zniszczeń nie było. Prezydent zaproponuje swoją wersję Lex Szarlatan. Według Karola Nawrockiego rząd znów poszedł na skróty, dlatego ustawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego.
3: Ta ustawa może okazać się groźna dla uczciwych, nieskuteczna w walce z prawdziwymi szarlatanami.
2: Prezydent proponuje wprowadzenie nowego przestępstwa, nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Sprawdzamy teraz ceny paliw, które poszły w górę. Benzyna 95 maksymalnie kosztuje 6,52 za litr, a diesel 7,56. I jeszcze Estonia. Labirynt na polu kukurydzy powstał na wyspie Sarema. Zagmatwane ścieżki mają niecałe 2 kilometry.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.

Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
4: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: To głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. To artysta, który nie trzyma się schematów. Maciej Maleńczuk na Nocy Kultury.
9: To będzie muzyczne wydarzenie. Mocne teksty, charyzma, sceniczna energia. 11 września, 20. Oscard. Bilety w kasie i online. Nie czekaj!
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
10: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Mamo! Co powiesz na kurczaka po azjatycku?
15: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
16: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
17: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
18: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów, 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.

0: Najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz mieszkania, które zachwyca? Odkryj nowe diamentowe w Koninie przy ulicy Topazowej 28. To nowa, jeszcze lepsza odsłona osiedla diamentowego od JHN Development. Tylko do 24 sierpnia możesz kupić komfortowe mieszkanie z rabatem nawet do 85 tysięcy złotych. Tak, już od 7700 zł za metr kwadratowy. Wejdź na jhndevelopment.pl. Znajdź mieszkanie dla siebie i zamieszkaj na nowym diamentowym w Koninie.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
12: Zapraszamy do salonu Toyoty Auto Kamiński w Koninie, ulica Spółdzielców 15.
13: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
15: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tayron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
16: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
17: Volkswagen.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Po reklamie.
18: Yeah.
2: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Pogoda.
18: IMGW ostrzega dziś przed intensywnymi opadami deszczu, którym miejscami mogą towarzyszyć burze. Alerty pierwszego stopnia wydano dla części czterech województw na północy i południowym zachodzie kraju. Ostrzeżenia obejmują m.in. Kujawę, Wielkopolskę oraz ziemię lubuską. W tych regionach miejscami spadnie sporo deszczu, więc parasol zdecydowanie nie będzie dziś zbędnym bagażem.
19: To są newsy na 11. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Służby analizują podejrzane znalezisko przy torach w miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Wczoraj znaleziono tam elementy kabli, a wcześniej w tym miejscu maszynista miał słyszeć wybuch. Więcej mówi Anna Kamola z policji.
20: Oględziny nie ujawniły żadnych śladów po materiale wybuchowym. W wyniku sprawdzenia również torowiska nie stwierdzono żadnych uszkodzeń torów.
19: Prokuratura powołała biegłego, który ma zbadać stan lokomotywy. Tymczasem również na Lubelszczyźnie zatrzymano 23-latka za internetowy wpis nawołujący do zamachu na czołowych polskich polityków. Mężczyzna przyznał się do tego czynu, przekonywał jednak, że nie chciał nikogo skrzywdzić, a tekst napisał z głupoty. Sąd aresztował go na 30 dni. A w Norwegii kontrolerzy ruchu lotniczego rozpoczęli dzisiaj strajk. Protest objął lotnisko w Oslo czy Bergen. Kontrolerzy domagają się wyższych pensji i lepszych warunków pracy.
2: To

0: Reklama.
1: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Kotlet schabowy panierowany 3,19 za 100 gramów i bigos złoty 49 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
2: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: U nas nabędziesz najpraktyczniejsze obrączki tradycyjne. Bezpłatnie powiększysz lub zmniejszysz ich rozmiar. Istnieje możliwość wykonania obrączek z materiału powierzonego. Na bezpieczne zakupy zaprasza Goldkram, najstarszy zakład jubilerski w Koninie. Stary Konin, ulica Kremowa 5.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Jest, jest, jest!
11: Co cię tak cieszy, kochanie?
10: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
11: W czym?
10: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
11: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
10: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedle szafirowe konin.pl.
12: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
16: Dwie spłukane kumpelki, jedna podejrzana substancja, gadające koty i totalny przypał. Wrong Girls. To najbardziej odklejona komedia tego lata. Tylko w kinach od 21 sierpnia.
17: Ja
0: Plastorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
10: Halo, słyszysz to techno?
11: Jakie techno?
10: No właśnie żadne. I dlatego trzeba jechać do Łodzi.
11: A co tam grają taką muzę?
10: Dokładnie. 28-30 sierpnia. Parada Wolności.
11: Największa darmowa parada muzyki techno i elektroniki w Polsce. Tysiące ludzi, potężne brzmienie i 3 dni, po których poniedziałek powinien być ustawowo wolny.
10: To co, jedziemy?
11: Ja już mentalnie tańczę.
10: 28-30 sierpnia. Łódź, Parada Wolności.
12: Weekend w Łodzi nie zaszkodzi.
13: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
14: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
15: Jak pięknie!
16: Gdzie kupiłaś?
17: W Market Mat w Starym Koninie w salonie mebli i podłóg wyposażyłam mieszkanie. Tam kupisz sypialnie, wypoczynki, meble dziecięce, materace, stoły, krzesła. Wybierzesz wykładziny, dywany i panele.
18: Stary Konin, ulica Witolda Starka 3.
19: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
20: How good is that?
21: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
22: Codziennie.
23: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto?
22: Kto?
0: Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg Toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Kełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tayron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
1: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
2: Volkswagen.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Pogoda.
3: W piątek praktycznie w całym kraju temperatura przekroczyła już 20 stopni. Najcieplej jest obecnie na Mazowszu i Dolnym Śląsku, choć temperatury będą się oczywiście zmieniać w ciągu dnia. IMGW prognozuje w całej Polsce umiarkowane i duże zachmurzenie. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Na południu, wschodzie i w centrum kraju możliwe są również burze.

0: Na 12 Natalia Kuśmierz zapraszam. W przyszłym tygodniu do Polski mają zostać sprowadzone ciała ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Przypomnę, że w wypadku zginęło 12 osób. Wszyscy wracali z pielgrzymki do Medjugorje. Mimo wakacji Polacy już kupują opał na zimę. Nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Telefony się urywają, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
1: A w tej chwili widzę, że przybywa klientów, którzy też wolą mieć jakąś alternatywę na wypadek, nie wiem, awarii lub innych jakichś tam nieprzewidywanych zdarzeń.
0: Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić do 800 zł. Na 4 lata więzienia sąd skazał 40-latka, który w ubiegłym roku odczepił wagon z pociągu towarowego w Katowicach, pozostawiając go na szlaku kolejowym. Mężczyzna odpowiadał również za kradzieże elementów infrastruktury kolejowej. Nakazano mu także naprawienie szkód wycenionych na ponad 45 tysięcy złotych.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: dalej masz. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
15: No to życzę szczęścia.
16: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
17: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności, darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na pierścionek zaręczynowy.
2: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Hej, musisz się tak na nie gapić.
5: No oderwać wzroku nie mogę.
4: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
5: Ale są takie atrakcyjne.
6: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Dyskontowe asy w netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Świat należy do ciebie. Spraw, by był nadzwyczajny. Wybierz jakość Lexusa i poczuj doskonałość w każdym detalu. Od pierwszego spotkania, przez komfort jazdy, aż po obsługę i opiekę, na jaką zasługujesz. Odkryj świat premium w Auto Kamiński przy ulicy Spółdzielców 15. Przyszłość jest w twoich rękach. Umów jazdę próbną i poznaj Lexusa z bliska już teraz. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Zapraszamy. Konin Spółdzielców 15.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2,19 zł za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
12: 29 sierpnia zapraszamy do Ferio Konin po plecak na wagę szczęścia.
13: Zrób zakupy za minimum 200 zł i graj o nagrody.
12: Zabierz dzieci i skorzystajcie z bezpłatnej kontroli postawy w Fizjobusie.
13: Zapraszamy do Ferio Konin.
14: Dwie spłukane kumpelki, jedna podejrzana substancja, gadające koty i totalny przypał. Wrong Girls to najbardziej odklejona komedia tego lata. Tylko w kinach od 21 sierpnia.
15: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina przy ulicy PCK 13 informuje, że w 2026 roku kontynuuje realizację projektu finansowanego przez ministra sprawiedliwości pod tytułem Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, świadkom i osobom im najbliższym. Zapewniamy bezpłatną pomoc prawną, tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, pomoc psychiatryczną lub psychologiczną, pomoc osób pierwszego kontaktu. Czynna jest infolinia całodobowa pod numerem telefonu 792 592 909. Aktualne informacje o projekcie na stronie www.tio.konin.pl. Zakładka pokrzywdzeni. Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
16: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 m2 ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
1: 3, 17, 41.
0: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
0: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po reklamie.
12: Melo Radio Konin na 99,6 FM.
17: To są newsy na 13. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Rząd chce przeznaczyć o 17 miliardów złotych więcej na ochronę zdrowia. Premier zapowiedział, że to jeden z priorytetów budżetu na przyszły rok. Pieniądze mają być przeznaczone przede wszystkim na potrzeby pacjentów. Policjanci zatrzymali pasera w kradzionym aucie. Mężczyzna podróżował nim w kierunku Łodzi autostradą A2. Funkcjonariusze namierzyli samochód i zatrzymali kierowcę, mówi Edyta Machnik z policji.
18: Za kierownicą siedział 70-letni mężczyzna, mieszkaniec Warszawy. Pojazd posiadał skradzione tablice rejestracyjne, a kierujący miał również sąd. Nowy zakaz prowadzenia pojazdów. Samochód został zabezpieczony.
17: Mężczyźnie grozi teraz do 5 lat więzienia. Jeżeli wybieracie się w Tatry, to uważajcie, bo w sobotę na drodze do Morskiego Oka odbędzie się protest organizacji prozwierzęcych przeciwko transportowi konnemu. Droga nie zostanie zamknięta, a wozy mają normalnie przewozić turystów. Protestujący chcą zastąpienia koni pojazdami elektrycznymi.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.

0: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Reklama. Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
9: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na Ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.

0: tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tayron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
2: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
3: Volkswagen.
4: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
5: Say low. Ya tu sabes, no hay más nada. It's a new day.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
4: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
5: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
8: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Szukasz mieszkania, które zachwyca? Odkryj nowe diamentowe w Koninie przy ulicy Topazowej 28. To nowa, jeszcze lepsza odsłona osiedla diamentowego od JHM Development. Tylko do 24 sierpnia możesz kupić komfortowe mieszkanie z rabatem nawet do 85 tysięcy złotych. Tak, już od 7700 zł za metr kwadratowy. Wejdź na jhmdevelopment.pl. Znajdź mieszkanie dla siebie i zamieszkaj na nowym diamentowym w Koninie.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Firma Carlos. Posiadamy sprzęt do rozwiercania kominów i usuwania smoły kominowej. Bez konieczności rozkuwania całej jego konstrukcji. Firma Carlos. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Jana Pawła II, 82, droga na Licheń.
9: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł. Netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydy-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i Bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
11: 29 sierpnia zapraszamy do Ferio Konin po plecak na wagę szczęścia.
12: Zrób zakupy za minimum 200 zł i graj o nagrody.
11: Zabierz dzieci i skorzystajcie z bezpłatnej kontroli postawy w Fizjobusie.
12: Zapraszamy do Ferio Konin.
13: Po reklamie.
14: To są newsy na 14. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek IMGW ostrzega przed burzami i intensywnym deszczem. Możliwy jest także grad, a na Dolnym Śląsku lokalne podtopienia oraz wezbrania rzek. Alerty obowiązują do jutra. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na poszerzenie 22 km autostrady A2. Chodzi o odcinek od węzła Łowicz do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego. Cała trasa między Łodzią a Warszawą zostanie poszerzona do 2028 roku. Pozostajemy jeszcze w Łodzi, a tam pływające biofiltracyjne wyspy mają oczyszczać stawy. To konstrukcje obsadzone roślinami, które unoszą się na powierzchni wody. O szczegółach mówi Małgorzata Antczak z łódzkiego magistratu.
15: Rośliny pobierają z wody związki azotu i fosforu, a ich korzenie są miejscem życia mikroorganizmów składających część zanieczyszczeń.
14: A z takich wysp korzystają między innymi ptaki.

0: jest Freak Fight w Meloradio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: 100 lat, 100 lat.
2: Niech żyje nam. A kto, to się dowiecie za chwilę.
1: A myślałam, że ty masz urodziny.
2: Ja? No co ty? No nie. Co ty, nie wiesz, kiedy mam urodziny? Wow! Dzięki, Iga. Super przyjaciółka
1: nie,
2: z ciebie.
1: No, ale łączy cię coś z tym człowiekiem.
2: Co niby? Czy ja o czymś nie wiem?
1: Przekonasz
2: się. Czy to będzie niespodzianka dla mnie dzisiaj?
1: To będzie
2: super
1: niespodzianka dla ciebie. Przekonasz się w godzinie 14. Wy również się przekonacie w 14. Ale my też porozmawiamy o opalaniu się nago.
2: Dobrze, dobrze. To nie mam wspólnego z człowiekiem,
1: ja,
2: o którym
1: trochę
2: myśleliśmy. Opalałaś się nago z...
1: A nie, nie, sama ze sobą. O Jezu. Znaczy...
2: No nieźle.
1: Iga Mikołaj.
2: Piątek, siemanko, witamy.
0: Freak Fight.

0: Radio Konin.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ale ty ładnie grasz na skrzypcach, Mikołaj.
1: Dzięki, długo ćwiczyłem.
0: Ten fragment? To poczekaj, czekaj. Wow, ciary, clean
1: jeszcze
0: bandit.
1: Gra to tam na koniec, nie?
0: To może zagrasz na urodzinach pewnego młodzieńca?
1: Wiesz co, no nie wiem, bo to już przecież dzisiaj, to dzisiaj Robert Lewandowski kończy 38 lat.
0: To już daddy.
1: No już daddy, ale w ogóle generalnie szacun też za tak długą i owocną karierę, no bo cały czas przecież kopie w piłkę i na razie się nie zatrzymuje. Ale ja chyba wiem, jak Robert 16 lat temu świętował swoje urodziny. Tak. Wiesz, wtedy policjanci dostali zgłoszenie, że na skwerku w jednym z wrocławskich parków grupka mężczyzn pije alkohol.
0: Było coś.
1: I kiedy przyjechali, to okazało się, że nikogo tam nie ma. No, 16. rocznica już libacji na skwerku.
0: Robcio, ty
1: a dzisiaj piątek, podwójne święto. A niech każdy się bawi jak chce.
0: Baw się.

0: Natalie, Uncle Funkle, That Is Got A Gun, czyli że co?
1: No, że spluwę ma, nie? I ostatnio takie... Daddy jeden... No, ze spluwą wyszedł na dach, w sensie co? Swoją prywatną.
0: Aha, w sensie dużą?
1: W sensie, no nie wiem, czy dużą, bo jest ocenzurowane, ale generalnie jest teraz drama w Rzeszowie, ponieważ nagi zakonnik opalał się na dachu. I zrobili mu zdjęcie, i to w dodatku zdjęcie mu zrobili z Urzędu Wojewódzkiego, co jest co najciekawsze. No i no właśnie, i teraz zdania są podzielone, no bo jedni mówią, że no ale o co chodzi, nie?
0: No,
1: na
0: leżał?
1: Dachu się opalał, nie
0: tak
1: było
0: jak
1: go widać. Właśnie, takiego
0: Hello?
1: Go stworzył, to tak leżał. A inni mówią, że no ale to przecież na terenie kościoła, nie?
0: A że nie wypada?
1: Że no, że nie wypada.
0: Znaczy wiele rzeczy nie wypada, a się dzieje.
1: No tak, i że no właśnie, że go można było widać z tego budynku, a ja powiem, że niech się wstydzi ten, co widzi.
0: Amen. Body talk, Ale Farben, Renny Miller, tak podkręcamy tempo.

0: ale ładna nowość. Take It Slow w Meloradio.
1: Siada mi to bardzo, siada mi to.
0: Tak? Będziesz słuchał w samochodzie?
1: Będę, fajne, chillowe.
0: A masz w samochodzie koc?
1: Mam taki ratowniczy.
0: Nie, nie, mi chodzi o taki romantyczny kot, że możemy usiąść i się przytulić pod tym kocem.
1: A nie, to takiego nie mam. Ale mam ten płyn do spryskiwaczy i olej.
0: Też drogie. Prawie tak bardzo jak koc, o którym pogadamy w tej godzinie.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na gofrownicę.
4: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, ale wbijam do ciebie na te gofry, dobra?
3: Dobra, albo mogę do was wbić, wam zrobić.
4: Bardzo mocno na to czekam.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Kiełbasa śląska. 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
10: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: To głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. To artysta, który nie trzyma się schematów. Maciej Maleńczuk na Nocy Kultury.
13: To będzie muzyczne wydarzenie. Mocne teksty, charyzma, sceniczna energia. 11 września, 20. Oskard. Bilety w kasie i online. Nie czekaj!
14: Jest, jest, jest!
15: Co cię tak cieszy, kochanie?
14: Ha, ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
15: W czym?
14: Czy wiesz, że ruszyła budowa piątego etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
15: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
14: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedle szafirowe konin.pl.
16: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
17: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto?
18: Kto?
17: Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg Toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Kełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
2: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
3: Volkswagen.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dwie spłukane kumpelki, jedna podejrzana substancja, gadające koty i totalny przypał. Wrong Girls to najbardziej odklejona komedia tego lata. Tylko w kinach od 21 sierpnia.
7: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
8: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: topic, Becky His, sorry papi. 8000 zł za koc to chyba już przyginka.
1: To jest już totalna odklejka, ale taki właśnie koc został podarowany, no podobno synowi Andziaks, ale tak naprawdę
0: lat?
1: To jej 8 miesięcy. Tak? Czy? No, mało ma lat. Chyba nawet roczku jeszcze nie ma konkretnie. No i Andziaks powiedziała, że zawsze marzyła o takim kocu. Jeżeli ktoś zawsze marzył o kocu z wielką literą H za 8 tysięcy, to pozdrawiam.
0: Wow.
2: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
0: A jeżeli chcecie trochę gotówki, to wbijajcie na meloradio.pl. Szybka kasa się kłania, 200, nawet 500 zł.

0: 15 do 15. Najlepszy drop nowych
1: hitów w Melo. Ale teraz dropniemy hit.
0: Mówisz? Jak co piątek. Słuchajcie, 2 lata czekania od tego pana. Chyba się opłacało. Jest to właśnie pierwszy solowy kawałek od 2 lat od Sokoła.
1: Ale widzisz, tyle się czekało, bo czas leci i właśnie taka refleksja na temat upływu czasu to jest podobno właśnie ten numer. Pogwarzymy.
0: Bardzo ładnie się w ogóle nazywa.
1: Pogwarzymy, no. Ciężko jest go wypowiedzieć na samym początku.
0: Ale lekko się go słucha.
1: No bo pogwarzymy, to tak o gwary mi przychodzi do głowy, a pogaworzymy to tak jak dzieci się odzywają. Też pasuje, też czas leci. Nie?
0: To co, sprawdzimy jak to brzmi?
1: Pogwarzymy! Sokół Clearmind, Enklawa przed nami w Melo. Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmierć.

pałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryw.

0: Kto by się spodziewał takiego połączenia? Madonna i Martin Garrix w jednym numerze.
1: Ja się spodziewałam.
0: Co ty mówisz?
1: Nie.
0: Wiedziałaś wcześniej i nie powiedziałaś mi?
1: Żart.
0: Brzydko.
2: A już o 15 zagramy.
0: O Martin Garrix, ale z Edem Sheeranem tym razem. Repeated. Może ja też coś z Martinem nagram w takim razie.
1: No przebieg ma duży.
0: Ten numer punktualnie o 15.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
2: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
4: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
5: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 m2 ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy!
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Szukasz mieszkania, które zachwyca? Odkryj nowe diamentowe w Koninie przy ulicy Topazowej 28. To nowa, jeszcze lepsza odsłona osiedla diamentowego od JHN Development. Tylko do 24 sierpnia możesz kupić komfortowe mieszkanie z rabatem nawet do 85 tysięcy złotych. Tak, już od 7700 zł za metr kwadratowy. Wejdź na jhndevelopment.pl. Znajdź mieszkanie dla siebie i zamieszkaj na nowym diamentowym w Koninie.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę kefiry. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Dwie spłukane kumpelki, jedna podejrzana substancja, gadające koty i totalny przypał. Wrong Girls. To najbardziej odklejona komedia tego lata. Tylko w kinach od 21 sierpnia.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: 96 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
1: I dobry news dla kierowców na początek. Według prognozy petrol.pl powrót z wakacji będzie tańszy niż tankowanie na początku lipca. Z kolei niezadowoleni są lekarze po tym, jak prezydent nie podpisał ustawy Lex Szarlatan. Miała ograniczyć działalność pseudomedyczną, mówi toksykolog profesor Natalia Pawlas.
3: Nie mają ani absolutnie żadnej wiedzy, ani absolutnie żadnych kompetencji. Jest to zwykła szarlataneria i zwykłe wyciąganie gigantycznych pieniędzy od osób ciężko chorych.
1: Prezydent zaproponował własną ustawę. Teraz Węgry, z Dunaju usunięto rekordową ilość śmieci. Było 135 opon i 500 kg złomu. No i jeszcze Niemcy, którzy postrzegają Berlin jako mało atrakcyjne miasto. Tylko 31% badanych uważa stolicę za fascynującą metropolię.
2: Pamiętasz, Iga, jak George Bush musiał unikać butów, jak ktoś w niego rzucał na konferencji prasowej?
1: Nie.
2: No to podobna rzecz wydarzyła się w Polsce.
1: Okej.

0: Wow, Mikołaj, w niespełna godzina nauczyłeś się kolejnego kawałka na skrzypcach.
1: No widzisz, wszystko jest w palcach, to są po prostu ręce, które leczą duszę.
0: Niesamowite, muszę to sprawdzić. Bittersweet Symphony. A może byś tak na koncercie u Skolima zagrał?
1: Wiesz co, nie wiem, czy damy radę, bo on teraz uszkodzony jest, nie? No, ale mimo tego, że tak. Noga w gipsie, to cały czas koncertuje dzielnie. No i przydarzyła mu się taka przygoda, że ktoś tak. w niego telefonem rzucił na koncercie.
0: A może on chciał, żeby on zdjęcie zrobił po prostu?
1: No chyba tak, ale Skolim powiedział, co ja jestem, jakaś małpa w zoo, żeby do mnie rzucać?
0: Ale do małp też nie można rzucać.
1: No właśnie, jak byłem w zoo, to zazwyczaj małpy rzucały. To już nie powiem czym, ale kto był w zoo, ten wie.

0: Wiesz co, ja szukam kogoś, kto po tej piosence już przebiera nogami na samą myśl o tym, że idzie nad wodę.
1: Ja.
0: Tak? O, to może też do Dawida Podsiadło się zgłosisz, bo on akurat szuka kogoś, kto po tym wstępie będzie już przebierał nogami, żeby przyjść do biura.
1: Znaczy tak, ja się trochę martwię o pana Dawida, bo tak, ostatnio te występy są skomplikowane, bo no, tak śpiewa,
0: tak,
1: ale
0: delikatnie mówiąc,
1: nie wychodzi to tak, jak zawsze wychodziło. I ta oferta pracy też jest dosyć specyficzna.
0: No właśnie, bo Dawid Podsiadło umieścił w internecie taką ofertę pracy, która no właściwie nic z niej nie wynika za bardzo, nie ma tam żadnych konkretów. To znaczy, tak czytając między wierszami, to mi się wydaje, że on oferuje nienormowany czas pracy i właściwie pracę całą dobę, żeby być pod telefonem i być gotowym do działania.
1: Ale możesz doświadczyć koncertów Dawida za darmo, tak? No bo jak jesteś jego pracownikiem, to chyba nie płacisz.
0: No nie wiem, tego nie ma napisane w ogłoszeniu.

0: Kręcamy tempo w tym Meloradiu. I like Marlon Hofstadt. Wiesz, Mikołaj, nie życzę nikomu źle.
1: Ale?
0: Cytując Quavo, internet życzy źle pewnej patoinfluencerce.
1: Znaczy, czy to internet jej źle życzy? Myślę, że te życzenia wynikają z jej działalności, nie?
0: I porozmawiamy o pewnej ciemnowłosej niewiaście w tej godzinie.
1: Tak zwanej sexy... A, dobra, nie będę kończył.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jest, jest, jest!
7: Co cię tak cieszy, kochanie?
6: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
7: W czym?
6: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
7: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
6: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl. Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Vitay ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Castorama.
5: Teoria i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
5: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: mega lubię Becky Hill, Sigala, Wish You Well, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: To Becky Hill lubisz, a Fagatę?
0: Mam takie odczucia mieszane mocno, ponieważ nawywijała w tym internecie i nie tylko. Okazuje się, że nie jest zbyt chyba dobrą osobą.
1: Wow! Szok normalnie, nie jestem w stanie w to uwierzyć. No jest grubo, kluby odwołują jej eventy,
0: tak.
1: I jest tam no, taki dosyć mocny damage control wjeżdża, bo ludzie wchodzą w te kluby i tam wystawiają im negatywne opinie.
0: Naprawdę?
1: I nie jest zbyt fajnie, no tak. No cóż, no pora wracać do konina.

0: To coś.
1: Młody White.
0: To coś, co wozi nas. No, znaczy, chciałam tak jakoś poetycko powiedzieć o paliwie, ale mi nie wyszło.
2: No właśnie, też nie zawiśnie.
1: Już wszystko
2: tak,
1: jasne.
2: W newsach będzie o paliwie. Taniej czy drożej zatankujemy w weekend?
3: A już o 16 zagramy
1: Tame Impala, Dracula.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
8: How good is that?
9: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Szukasz mieszkania, które zachwyca? Odkryj nowe diamentowe w Koninie przy ulicy Topazowej 28. To nowa, jeszcze lepsza odsłona osiedla diamentowego od JHN Development. Tylko do 24 sierpnia możesz kupić komfortowe mieszkanie z rabatem nawet do 85 tysięcy złotych. Tak, już od 7700 zł za metr kwadratowy. Wejdź na jhndevelopment.pl. Znajdź mieszkanie dla siebie i zamieszkaj na nowym diamentowym w Koninie.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Jak pięknie! Gdzie kupiłaś?
14: W Market Mat w Starym Koninie w salonie mebli i podłóg wyposażyłam mieszkanie. Tam kupisz sypialnie, wypoczynki, meble dziecięce, materacy, stoły, krzesła. Wybierzesz wykładziny, dywany i panele.
15: Stary Konin, ulica Witolda Starka 3.
16: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto? Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg Toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Chełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.
17: Yeah. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
19: Bestekno!
20: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności. Darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności. Łódź, Piotrkowska.
21: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktycznie i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
22: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
23: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
24: Volkswagen.
25: Po reklamie.
26: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
0: Ula Harciarek on the mic.
2: Niebezpiecznie zrobi się w pogodzie. IMGW wydało alerty przed burzami i ulewnymi opadami deszczu. Są na nie przygotowane koryta dużych rzek, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
27: Mamy niskie stany wód w głównych rzekach polskich w związku z powyższym. Te główne rzeki są w stanie na ten moment przyjąć ten opad.
2: Padać może przez cały weekend. W weekend będzie też droższe paliwo. Litr 95 ma kosztować maksymalnie 6,54, a diesla 7,59. Polska przekazała 19 ton pomocy poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Wenezueli, informuje nasze MSWiA. 24 czerwca ziemia Wenezueli zatrzęsła się dwukrotnie. No i jeszcze o tym, że rodzi się konkurencja dla YouTube'a, to chińska platforma Bilibili szykuje się do rozszerzenia działalności na cały świat.
0: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i ktoś się bardzo, ale to bardzo uśmiechnie, bo mamy 500 na stole.
1: Tylko proszę nas nie oszukiwać, bo zadzwonimy po babcie.
0: Ale jak to?
1: No bo jest taka babcia, która walczy z oszustami.
0: Naprawdę?
1: Mhm.
0: Porozmawiamy o tym?
1: Za chwilę.
0: Iga Mikołaj, hej, Dracula, tak wchodzimy w 16.

0: Widziałeś teledysk?
1: Pewnie, że tak. Był bardzo sportowy, bardzo mnie zainspirował do ćwiczeń.
0: Słusznie, bo jesteś już wiekowy, powinieneś jak najwięcej ćwiczyć.
1: Nie tak wiekowy jak 85-latka, która... Racja. No, ćwiczy umysł najwyraźniej, ponieważ jest cały czas bardzo aktywny i przez swój wiek jest, jak czytamy, magnesem na oszustów i już 5 udało jej się złapać.
0: Ale to jest niesamowite, ona wykonuje pracę policjantów.
1: Właściwie tak. Może to jest właśnie taki, wiesz, sposób na tych oszustów, że wszystkie babcie powinny iść na policję, na szkolenia i oni tam będą je uczyć, jak tam ich robić w bambuko, tych oszustów.
0: W sumie ja zawsze najbardziej to bałam się babci.
1: No tak, jeszcze do tego dorzucisz osiedlowy monitoring,
0: wow!
1: I cała Polska będzie bezpieczna.
0: Fly high, to mi Romeo.

0: Crystal v Meloradiu.
1: Všetká kasa na weekend v Meloradiu.
0: Mikołaj, ja bardzo zazdroszczę temu Arturowi, do którego dzwonimy, wiesz?
2: No, jeszcze nie masz czego, bo najpierw musimy do niego raz, że zadzwonić, a dwa, że on musi odebrać.
0: No chyba
2: i
0: się
2: pięć
0: uda.
2: Sygnałów na to ma. Wiesz, że mi ostatnio nie odebrała jedna osoba?
0: Naprawdę?
2: Mhm.
0: I taki kasa przeszła po prostu?
2: No, w szoku byłem, bo zazwyczaj się udaje.
3: Halo?
0: Artur, siemanko, Iga Mikołaj, Meloradio.
3: Siemanko, siemanko.
0: Co tam?
3: No, wszystko w porządku, czekałem, nie mogłem się doczekać.
0: O,
2: bardzo dobrze. Artur, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci szybka kasa na weekend?
3: Robimy imprezkę urodzinową, trochę wcześniejszą, z małymi przebierankami. Będzie agent, także jakieś wsparcie by się przydało.
0: A Artur, powiedz mi, czy ja mogłabym przyjść na taką imprezę? Nigdy nie byłam na przebieranej imprezie, to jest moje marzenie.
3: Zapraszamy, jak najbardziej miejsce się znajdzie.
2: Tak, i to już byś chciała teraz, żebym kliknął, tak? Dobrze, bo Iga postawiła warunek, że jeśli nie zaprosisz, to nie będzie kasy, ale jako, że zaproszenie jest...
0: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
3: Woohoo! Dziękujemy, dziękuję serdecznie. Super, na pewno się przyda.
0: To ja nałożę czerwoną sukienkę, a ty?
3: No ja biały na biało, ja w stylu Hitman idę, biała koszula i czarne spodnie.
2: Elegancko.
1: Szybka kasa na weekend. W Meloradiu.
0: Jakie to jest proste, niech Artur już biegnie do bankomatu w tym momencie i wyciąga te pieniądze.
2: Ja też kiedyś miałem takiego agenta na imprezie.
0: Tak?
2: No, to był agent 07.
0: Haha.
2: Zgłosił się.

0: David Guetta, Alok. My to lubimy. Run, run, river w Meloradiu.
1: A ja będę uciekał jeszcze dalej od aplikacji z nutką.
0: Dlaczego?
1: Ponieważ mi się wydaje, moim zdaniem, mam wrażenie, że...
0: Tak?
1: Wiesz, zabezpieczam się prawnie, że tam zaraz będą takie skamy leciały na ostro.
0: Sprawdzimy je w tej godzinie.
2: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Miły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Szukasz mieszkania, które zachwyca? Odkryj nowe diamentowe w Koninie przy ulicy Topazowej 28. To nowa, jeszcze lepsza odsłona osiedla diamentowego od JHN Development. Tylko do 24 sierpnia możesz kupić komfortowe mieszkanie z rabatem nawet do 85 tysięcy złotych. Tak, już od 7700 zł za metr kwadratowy. Wejdź na jhndevelopment.pl. Znajdź mieszkanie dla siebie i zamieszkaj na nowym diamentowym w Koninie.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. Stokrotka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
5: Lidl. To się opłaca.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tayron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
7: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
8: Volkswagen. 29 sierpnia zapraszamy do Ferio Konin po plecak na wagę szczęścia.
9: Zrób zakupy za minimum 200 zł i graj o nagrody.
8: Zabierz dzieci i skorzystajcie z bezpłatnej kontroli postawy w Fizjobusie.
9: Zapraszamy do Ferio Konin.
10: Dwie spłukane kumpelki, jedna podejrzana substancja, gadające koty i totalny przypał. Wrong Girls to najbardziej odklejona komedia tego lata. Tylko w kinach od 21 sierpnia.
11: Castorama!
12: W teorii okazje na ogród się skończyły.
11: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: Carla Fernandez. Co jeśli w Melo Radio? Tak podkręcamy tempo.
1: No właśnie. A co jeśli w aplikacji z nutką będzie można wysyłać sobie pieniądze w prywatnej wiadomości?
0: Jakoś tego nie widzę, wiesz?
1: A podobno takie rozwiązania już testują. Ktoś tam prześledził kody w jednym z systemów operacyjnych na telefonie, no i tam odkrył, że podobno taka funkcja ma się pojawić.
0: I będą jakieś oszustwa pewnie.
1: No na pewno, wiesz, będzie też cześć, to ja, Brad Pitt, nie?
0: Nagramy TikToka, nagramy trend?
1: Nagramy trend, jak mi wyślesz $20. Obok mnie jest Tom Hanks, może ci potwierdzić.
0: No,
1: cześć, to ja, Tom Hanks.
0: Uważajcie tak serio, uważajcie.

0: Armin van Buuren w Melo Radio.
1: Dostałem alert RCB, że ma być burza i deszcz, i ciemność, i smutek, i depresja.
0: No to chodź, wyjedźmy.
2: No właśnie, słuchajcie, bo jesienne wakacje, urlopy mają bardzo dużo plusów i o tym powiemy w newsach.
3: A już o 17 zagramy
1: How Does It Feel, Dub Dogs.
0: Jak wam zagramy punktualnie o 17?
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: dawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MKDOR, Setto, Dottier, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
5: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
3: Mega

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szukasz mieszkania, które zachwyca? Odkryj nowe diamentowe w Koninie przy ulicy Topazowej 28. To nowa, jeszcze lepsza odsłona osiedla diamentowego od JHN Development. Tylko do 24 sierpnia możesz kupić komfortowe mieszkanie z rabatem nawet do 85 tysięcy złotych. Tak, już od 7700 zł za metr kwadratowy. Wejdź na jhndevelopment.pl. Znajdź mieszkanie dla siebie i zamieszkaj na nowym diamentowym w Koninie.
2: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
3: O reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
4: Czy na to mówi się hat-trick? Dwa razy już udało mu się być na szczycie. Musiał co prawda chwilę odpocząć, ale wraca. Cały na biało. Lumix i jego wersja hitu Self-Aware to znów wasz ukochany hit. Tak brzmią wakacje 2K26.
3: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Co jest grane w Koninie?
1: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Końcówka wakacji wcale nie musi oznaczać zwalniania tempa. Jeśli macie ochotę jeszcze trochę potańczyć, posłuchać muzyki na żywo, to zapewniam, że będzie kilka dobrych okazji. Już jutro w poznańskiej słodowni Sexy Night. Za muzykę odpowiada DJ Skorup, a na żywo zagra Banana Sax, czyli klubowe brzmienia połączone z saksofonem. Początek o 22. 5 września w Słupcy odbędzie się Last Minute Festival. Muzyczny plener przy ulicy Gajowej rusza wieczorem i ma być bardziej kameralną alternatywą dla dużych festiwali. Sam festiwal jest oficjalnie wspierany przez miasto. A 6 września w Koninie na bulwarze nadwarciańskim zabrzmią największe przeboje Michaela Jacksona. Koncert zaczyna się o 17. Na scenie pojawią się wokaliści, muzycy i tancerze. Wstęp jest wolny.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Mogą być problemy z ruchem lotniczym w Norwegii. To przez strajk kontrolerów na głównych lotniskach. Utrudnienia mają potrwać cały weekend. A teraz szukamy słońca i znajdziemy je oczywiście za granicą, dlatego jesienne wakacje mają zalety, mówi Mateusz Dul z jednego z portali turystycznych.
5: Mniej turystów w popularnych kurortach, niższe ceny, łagodniejsze, choć nadal wysokie temperatury i możliwość przedłużenia lata.
4: Po sezonie najczęściej wyjeżdżamy do Turcji czy Egiptu. Ale na koniec sierpnia wróćcie do Polski, bo w Szczecinie będzie półmaraton i to duży, ma powiedz ponad 6600 uczestników. To ponad 2000 więcej niż rok temu. Biegi szykują się też w Waszyngtonie i to już w ten weekend, zapowiedział je sam Donald Trump. Trasa ma liczyć około 400 kilometrów.
2: I mamy godzinę 17. Jak codziennie przyda się WhatsApp Meloradia, go znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
3: Będziemy się bawić językiem. Dzisiaj bardzo tematyczne pytanie.
2: Dla nas.
3: Bo się impreza zaczyna już teraz.

0: Don't be shy, to jest to Karol i podkręcamy tempo w Meloradiu. Potrzebny teraz będzie WhatsApp Meloradia, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl.
1: Dzisiaj w naszej firmie jest impreza, już się zaczęła, widziałem przez okno, że dobrze się bawią bez nas. Dlatego dzisiaj pytamy, czego nie robić na imprezie firmowej na literę W?
0: Nie powinno się wrzeszczeć na innych.
1: Nie powinno się wynosić sprzętu biurowego.
0: Oj, to ja muszę oddać to, co schowałam.
1: Czego nie robić na imprezie firmowej na literę W? To jest pytanie na dzisiaj. Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
0: Najchętniej byśmy przyjęli głosówki, ale tekstówki też będą super. Czego nie robić na imprezie firmowej na literkę W?

0: Czuć piątek, thinking about you, Calvin Harris w Melo Radio. Czego nie robić na imprezie firmowej na literę W? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze odpowiedzi na WhatsAppie Melo Radio, odnośnik na meloradio.pl.
1: Ale macie całą masę podpowiedzi dla nas, czego mamy nie robić dzisiaj na imprezie firmowej. Kamil?
2: Wyrywać szefa.
0: Nie można?
1: To do ciebie.
0: Oj, za późno, żart.
1: Czego jeszcze nie można robić na imprezie firmowej?
3: Na imprezie firmowej na literę W, no to nie powinno się wypić więcej niż jest się w stanie wypić.
1: To generalnie taka dobra zasada na całe życie chyba.
4: Na imprezie firmowej na pewno nie wolno wąchać pach dyrektora podczas tańca z nim.
1: Co? Edyta, coś mam wrażenie, że ten zakaz powstał jakoś tak na kanwie prawdziwej historii. To jest zbyt szczegółowa wiadomość.
0: Kamila z kolei napisała do nas, że wiochy nie robić.
1: To prawda, no. Mhm.
0: Ale jeszcze mnie zainteresował Adrian. Ja cytuję. Walić się na boku.
1: Czego nie robić na imprezie firmowej? Na literę W odpowiadacie na WhatsAppie Melo Radio.

0: Tempo mocno podkręcone. All the time, John Summit i ekipa.
1: Czego nie robić na imprezie firmowej na
0: właśnie,
1: HRW?
0: Bo nasza ekipa dzisiaj ma imprezę i chcieliśmy się dowiedzieć. No to Grzegorz ma dwie propozycje.
2: Ja mam dla was dwie fajne propozycje.
0: Dzięki.
2: A mianowicie nie wchodzi się na stół i nie wysyła SMS-ów do ex po 23.
1: Nie wolno?
0: Same dobre porady. Co ty, nie wiedziałaś?
1: Nie.
0: Złaź z tego stołu natychmiast.
1: Czekaj.

0: Reklama.
1: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: Dwie spłukane kumpelki, jedna podejrzana substancja, gadające koty i totalny przypał. Wrong Girls to najbardziej odklejona komedia tego lata. Tylko w kinach od 21 sierpnia.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Co?
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

ostatni weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Paquito.
1: Paquito, Paquito.
0: Czego nie robić na imprezie firmowej na literkę W? Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Robson napisał, że nie wolno wnioskować o podwyżkę. Wolno.
1: Myślę, że to jest najlepsza właśnie, taki najlepszy moment na pytanie o podwyżkę. No dobra, ale sprawdźmy, czego jeszcze waszym zdaniem nie można robić na imprezie firmowej.
2: Wylewać za kołnierz.
0: No,
1: nie długo. Wypada, bo ktoś za to zapłacił. O, przepraszam.
0: Proszę.
3: Na literkę W, na imprezie firmowej, oczywiście nie powinno się wkurzać szefa.
1: Zdecydowanie.
4: Wyrwać szefową, ale nie do tańca.
0: Można.
5: Ja bym powiedziała, że najlepiej nie wymiotować, ale to chyba na każdej imprezie.
1: No i tego wam życzymy, żeby było bez spawia.

0: Music Sounds, Fast Boy, tak podkręcamy tempo. Oluś, czego nie wolno robić na literkę W, na melanżu?
1: Nie mogę tego powiedzieć przed 22, bo to będzie mój ostatni melanż firmowy.
0: No nie, no dobra, to nie.
1: Ale można wybitnej muzyki posłuchać i też takiej posłuchacie po 18, bo 30 Melo Radia startuje.
0: No tak.
1: Zostaniecie jeszcze chwilę, nie?
0: Of course.
1: Mikołaj coś powie?
2: Tak, tylko, myślałem, że mnie nie słychać, bo tak cicho byłem wcześniej.
3: Melo Radio Konin na 99,6 FM. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
8: No.
7: Tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP View.
11: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.
13: T-Plus. Zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
14: To głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. To artysta, który nie trzyma się schematów. Maciej Maleńczuk na Nocy Kultury.
15: To będzie muzyczne wydarzenie. Mocne teksty, charyzma, sceniczna energia. 11 września, 20. Oskard. Bilety w kasie i online. Nie czekaj!
16: Lustereczko, powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Lustereczko, halo, no kto? Chcesz mieć pewność? Odwiedź gabinet kosmetyczny Colette. Transdermalny zabieg Toskani Pulse Booster wprowadza aktywne składniki w głębsze warstwy skóry, dając natychmiastowy efekt glow, poprawiając napięcie i jakość skóry, wyrównując koloryt oraz zapewniając intensywne nawilżenie. Bez bólu, bez igieł i bez rekonwalescencji. Gabinet kosmetyczny Colette. Konin Niesłusz, Chełmońskiego 8. Telefon 63 245 37 69.
17: Yeah! Jest, jest, jest!
18: Co cię tak cieszy, kochanie?
17: Ostatnio nie zdążyliśmy, ale teraz będziemy pierwsi.
18: W czym?
17: Czy wiesz, że ruszyła budowa 5. etapu na osiedlu Szafirowym w Koninie? Doskonała lokalizacja, wysoki standard wykończenia i wszędzie masz blisko.
18: Tak, pamiętam, jak bardzo chcieliśmy zamieszkać na osiedlu Szafirowym, ale mieszkania tak szybko się sprzedały.
17: A teraz zdążymy! Szczegóły na osiedleszafirowekonin.pl.
19: Osiedle Szafirowe. Twoje nowe miejsce do życia.
20: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
21: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
20: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
21: W końcu będę miał kieszonkowe.
20: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
22: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
25: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
26: Volkswagen. 29 sierpnia zapraszamy.

0: FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy Lex Szarlatan, a w nim m.in. do 15 lat więzienia za pseudomedyczne praktyki, które doprowadziły do śmierci pacjenta. Polacy nie nadążają za technologią. Połowa z nas ma poczucie, że nie nadąża za rozwojem AI, mówi Martyna Grzegorczyk z Click Meeting.
3: Co ciekawe, wiek nie ma większego znaczenia. Wyraźniejsza różnica pojawia się między płciami. 57% kobiet z trudem nadąża za tempem rozwoju AI, natomiast wśród mężczyzn jest to 43%.
2: Na tempo zmian narzekają też ci, którzy bez szkoleń mają trudności z ogarnięciem pracy. No a teraz kary dyscyplinarne za awanturę po finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Najsurowszą dostał Argentyńczyk Leandro Paredes. Został zawieszony na 10 meczów reprezentacji.
1: I tutaj ściągnęliśmy naszą ekspertkę Igę Dudziuk. Co o tym sądzisz, Iga? Jak byś to oceniła?
4: Już się boję.
5: A ładny? Na co mam liczyć?
6: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem,
7: osiem. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i robimy to po raz kolejny. Mamy końcówkę wakacji. Jest super, jest fajnie, jest energia. Mikołaj jest, czyli energia jak zawsze na full.
9: Oczywiście, że tak. Co ty mi tutaj presuponujesz, że tworzysz?
1: Ale ja nic nie mówię.
9: Kurczę, panie, zaraz będzie taki hit na 30 miejscu, że wiesz.
1: Ale to zaraz, poczekajcie, bo jest jeszcze Ula. Ja mam tak, do was wszystkich pytania, na które musicie odpowiedzieć i nie macie wyjścia, bo inaczej zostaniecie tu na
9: zawsze.
1: 500 następnych notowań.
4: Fajnie.
1: Okay.
4: Ja też.
1: Ja mam do was pytanie. Zgadzam. Po pierwsze, co będziecie robić na imprezie firmowej?
9: Wszystko to, czego nasi słuchacze mówili nam, żeby nie robić.
1: O, to fajnie. Na przykład teraz pytanie dla Uli. Jaka jest rzecz, której na pewno nie zrobisz w weekend?
4: O kurczę.
1: Czego nie zrobisz?
4: Raz, dwa, trzy.
1: Pierwsze, co ci wpadnie do głowy?
4: Na pewno nie zrobię zakupów.
1: O, fajnie. Nie wyda pieniędzy, to oszczędzi.
4: No.
1: Ja rozumiem, bo ja też cierpię przed końcem wypłaty, więc spokojnie. Iga, pytanie do ciebie. Czy gdybyś miała zmienić się w jakiegoś zwierzaka, to byłby to bąk czy trzmiel?
4: Trzmiel.
1: A dlaczego? Uargumentuj to w trzech zdaniach.
4: Fajna nazwa. Trzmiel, fajnie. Bąk, średnio. Nie lubimy bąków.
1: To prawda. Miejsce 30, Mikołaj.
9: Whisper, Joe Corey. Pozdrawiam Jacka Bąka, którego właściwie bardzo lubimy. Nie obrażaj, dobrze?
4: A kto to jest?
1: No właśnie nie wiem.
9: Taki piłkarz. No ty nie wiesz?
1: Dobra, 29. Neptunika, what if? Iga sprawdza, czy jest przystojny. Uwaga, zrobimy na żywo tutaj relację. No dawaj, Iga.
4: No sprawdzam.
1: Sprawdzaj.
4: No, jeszcze w ogóle nie na Instagram.
1: Bo to jest najważniejsze pytanie, czy jest przystojny, czy nie.
4: Tak.
1: Jest?
4: Tak.
1: Czyli lubimy.
4: Lubimy.
1: Czyli lubimy bąki. Cudownie.
4: A Neptunika sprawdziła.
1: 28.
4: Gutkę dom. Ja myślałam, że Neptunikę mam sprawdzić.
1: To będzie dobre notowanie, lecimy.
4: Wow.
1: Tu pychuj, siemano, 27.
8: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia.
1: A ja w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Iga perfekcyjnie odlicza.
4: Liczymy do 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
1: A będziemy tak od tyłu odliczać.

Josh Baker, który ostatnio grał na Ibizie. No i pojawiła się też karuzela innych pięknych zdjęć z jego występów. To My Place, miejsce 25 w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia. Teraz czas trochę zmienić klimat z Ibizy do Norwegii. No bo podobną inspiracją do tworzenia tego kawałka była naprawdę wyjątkowa atmosfera, którą stworzyła Śnieżyca, którą zespół Webauza doświadczył na norweskich fiordach. No jak taka śnieżyca ma tak działać, to poprosimy ten śnieg, żeby padał częściej. Webauza i Magnetic. Cały czas wam się podoba. Miejsce 24 w tym tygodniu. To 30 Melo.

0: Marlon Kopstad i Kerry Hilson kilka ładnych lat potem w wersji numeru I Like. To miejsce 22 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Melo. To czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No i o tej dziewczynie można powiedzieć naprawdę bardzo dużo. No zaczynając od tego, że jest to jedno z odkryć ostatnich miesięcy po współpracę między innymi z Taco Hemingwayem, no, czy chociażby PZ-em przy numerze Obejmuje Noce. Tym razem Liwka ma dla nas coś zupełnie nowego, no i wykonanego solo. Poza tobą nic. Tak się nazywa ten numer i to jest jedna z naszych nowości i propozycji do 30 Melo. Yeah.

0: Zawsze powiedziałem.
1: Teraz ty.
0: Czekaj.
1: Już nie będzie. Dawaj, tak solo. Poczekaj. A cappella. To poczekaj, poczekaj, zrobimy ci a cappella. Proszę państwa, teraz Adrian Nowak w swoim utworze. Żebym mógł się od ciebie uczyć, muszę ci powiedzieć. Miejsce 20 w tym tygodniu w 30 Melo Radia. Słuchajcie, to jest bardzo specyficzne notowanie 30 Melo, no bo jest w trakcie naszej imprezy firmowej,
0: to prawda.
1: Na której jest między innymi Adrian Nowak, ale jest też nasza kochana Ewelina Walczek. Słuchajcie, siemanko.
2: Cześć.
1: Więc ja stwierdziłem, że ja będę zgarniał ludzi z tej imprezy firmowej i będą ze mną robili wejścia.
2: Super, stary.
3: To jest świetny pomysł.
1: Dopóki będą w stanie. Miejsce, oczywiście, bo się będą dobrze bawić, więc jak będą się dobrze bawić, to może nie będą chcieli pójść dwa piętra do góry, tak?
0: Ale wszyscy są bardzo grzeczni.
1: Dokładnie, ja też.
3: Trochę jest za grzecznie, ja myślę nawet.
1: Właśnie, więc ja mam do was pytania, takie na rozluźnienie, bo mamy piątek, piąteczek, piątunio. Co będziecie robić na imprezie firmowej, kiedy ja będę pracował?
0: Ewelina.
3: Potuptamy na pewno, potuptamy, tak.
0: Ja będę z kolei dokuczał wszystkim po trochu.
1: Dobrze, mam drugie pytanie. Jaka jest rzecz, której na pewno nie zrobicie w ten weekend?
3: Ej, ale zaskoczyłeś mnie, naprawdę. No, nie będę się opalać.
1: O! Adrian nie będzie odpoczywać.
0: Przyszła, jedna rzecz mi przyszła do głowy, ale jej nie powiem, dlatego powiem to, co powiedziałeś. Nie będę odpoczywał.
1: Dobrze. No? Musicie teraz odpowiedzieć razem. Czy gdybyście mieli się zamienić w jakiegoś zwierzaka, to byłby to bąk czy trzmiel?
0: Bąk.
3: Trzmiel.
1: Super.
0: Ja to, uważam, że tak puszczanie się, bąku w ogóle jest.
1: To się nazywa zgodność w Melo Radio.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: że radio to speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W sobotę 22 sierpnia. Aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
1: dalej masz. Po reklamie. 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. 19.

0: Coś mi się wydaje, że tego wieczora dość często będziecie mogli usłyszeć tańcz, tańcz, tańcz, tak jak zachęca do nas do tego Bledka. To jej numer na miejscu 18. Wysłuchacie 30 Meloradia, teraz czas na jedną z naszych nowości, za którą stoi Topik. Kilka lat temu nazwaliśmy moje brzmienie melancholijną muzyką taneczną. Emocjonalne, czasem melancholijne teksty i napędzające rytmy. W ostatnich latach eksplorowałem wiele brzmień inspirowanych Afryką, a ostatnio bardzo ciągnie mnie w stronę indie popu. Tak mówi o swoim najnowszym numerze Topik, a ten kawałek nazywa się Lucky Ones i gramy go premierowo w Meloradio. Trafia też do propozycji do naszej listy hitów. Yeah!
1: Najlepszy nowy hitów w Melo.

0: No i cieszymy się, J-Lo, że wszystko dobrze, nie?
1: Bardzo się cieszymy.
0: Tak. Znacie ten głos?
1: Tak, podkręcamy tempo. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Słuchajcie, Maciek Radel wszedł do nas. Jest to gość, którego słyszycie na antenie Meloradia częściej niż jakiegokolwiek innego prezentera, gdyż jest naszym lektorem.
1: Potwierdzam, to prawda, mam nadzieję, że jeszcze wam ten głos nie zbrzydł, bo nigdzie się nie wybieram.
0: Aj, bardzo dobrze. A powiedz tak po lektorskiemu, słuchacie 30 Meloradia. Czekaj, zrobimy sobie test na żywo.
1: Dobra.
0: Poczekaj, ja mam tutaj taki ładny sweeperek.
1: Dobra, pokaż.
0: Poczekajcie, sweeper to jest taka część oprawy. I zobaczymy, czy zrobi, jak zrobi to Maciek na żywo, a jak zrobił to ładnych kilka miesięcy temu, kiedy to nagrywał. Uwaga.
1: No, dobra, jedziemy.
0: Ja ci najpierw puszczę sweepera, a ty potem na żywo, dobra?
1: Dobra.
2: Słuchasz 30 Meloradia.
0: No i dawaj.
2: Słuchasz 30 Meloradia.
0: Jak on to zrobił? Brzmi jak ten sam człowiek. To jest niesamowite.
1: Dasz wiarę? To nie. Jest ten sam człowiek.
0: Ja
1: to
0: nie
1: i to
0: wierzę.
1: Bez AI.
0: To poczekaj. Teraz zapowiemy miejsce, które poleci. Ja cię najpierw puszczę, a ty mi potem powiesz, które to miejsce. Dobra, uwaga,
1: niechaj
0: poczekaj.
2: 15. 15.
0: Robin Schulz i Barbs. Better Times. To miejsce 15.

Od zera do milionera, tak można nazwać tego gościa. Max Macnown się on nazywa na wokalu w tym numerze. No i ten gość naprawdę zrobił spektakularną karierę w krótkim czasie. No bo na początku występował ulicznie w południowej Kalifornii, potem założył swoje konto na TikToku, zaczął wrzucać, no i teraz ma już prawie 3 miliony obserwujących. Tak to się robi, jak po jakiejś porady, jak się wybić, to do tego gościa. Max Macnown, a beat do tego numeru zrobił Kaigo, to Take Me Back. Miejsce 14 w tym tygodniu w 30, za chwilę 19 i za chwilę odliczamy dalej.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam namiot dwuosobowy na wyprawę w austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dwie spłukane kumpelki, jedna podejrzana substancja, gadające koty i totalny przypał. Wrong Girls to najbardziej odklejona komedia tego lata. Tylko w kinach od 21 sierpnia.
3: O reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Trzydziestka Meloradia.
5: Nie mogłem się powstrzymać.
3: Odliczamy wasze ulubione numery.
5: Minuta po 19 to jest 30 Meloradia. Lecimy dalej z odliczaniem. Słuchajcie, my dzisiaj mamy imprezę firmową, więc żebyście wy też trochę klimat tej imprezy poczuli, to ja stwierdziłem, że będę zgarniał kilku gości. Jest na przykład Julka, która nam robi często sociale dla nas, dla Meloradia. Siemanko.
6: Jestem. Dzień dobry.
5: No dzień dobry. Słuchaj, jak ty się bawisz?
6: Ja dopiero przyszłam, ale mam nadzieję, że będę bawić się cudownie.
5: Też mam taką nadzieję. Słuchaj, jakie masz plany na weekend?
6: Na weekend?
5: Oprócz słuchania Meloradia.
6: No to oczywiście, wiadomo, Oluś, to ciebie zawsze. Korzystać z ostatnich promieni słońca trzeba w niedzielę na
5: akurat
6: kajaczki.
5: Przez dwa dni ma być zachmurzenie, więc
6: nieprawda. Ja widziałam pogodę, będzie dobrze.
5: Ale odchmurzamy teraz playlistę Meloradia, będzie bardzo wesoło, bo na miejscu 13. A właśnie, tak a propos kajaczków. Run, Run, River, David Guetta, Alok.
3: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia.
5: Tu pychu, siemano.

0: imprezę firmową. No ja tak jak obiecałem.
1: Kasia, chodź do nas. Zapraszamy ciebie.
0: Chodźcie wszyscy tutaj. Chodźcie. Trzeba
1: bardzo
0: zrobić.
1: Dużo osób w studiu.
0: Tak, zapraszamy, bo my dzisiaj mamy imprezę firmową, więc możemy zrobić jakiś Dokładnie tak. No i ja chciałem też tylko powiedzieć, że ja zaprosiłem swojego szefa po to, żeby zapytać, czego ja nie mogę robić na imprezie firmowej.
1: Wielu rzeczy.
0: A jakich?
1: Kropka.
2: Grać narkotyków.
0: Na przykład. Słuchajcie, ja muszę zapytać naszego szefa, bo wy też pewnie jesteście ciekawi. Szefie, czego ty słuchasz na co dzień?
1: Meloradia.
0: I to jest jedyna słuszna odpowiedź. Słuchajcie, czas na jedną z naszych nowości. Jedna z najgorętszych propozycji na dziś. No to szefie Krystianie, możesz przeczytać tutaj, bardzo proszę.
1: Kto to? Sobel Francis.
0: Mhm.
1: I Thursday in Poland.
0: Bardzo ładnie.
1: Gramy.

0: mi się ten numer i wcale się temu nie dziwię. Armin van Buuren i Sasha. Tak brzmi piątkowy wieczór w Mela. To Everlasting. Niesamowicie dobry jest ten kawałek. 19.16 na zegarach, to jest 30. Melo Radia, bardzo specjalna, no bo my dzisiaj mamy imprezę firmową. No słuchajcie, będziemy się trochę przeprowadzać, więc imprezę trzeba zrobić. No to ja dzisiaj zapraszam gości, których możecie kojarzyć z anteny Melo Radia, z sociali Melo Radia. No i taką jedną osobą z sociali jest Adam, siemanko.
1: Cześć słuchacze, cześć Olek.
0: Cześć, słuchaj, Adaś, no bo ty zasłynąłeś na naszym Instagramie tym, że tak charytatywnie sobie jechałeś do jakiego państwa?
1: Do Maroko.
0: No właśnie, mi się zawsze Maroko z Monako myli, nie wiem dlaczego.
1: Przez Monako też mieliśmy przejechać, więc...
0: Ale wyszło, jak wyszło, to wszystko mogliście oglądać na Instagramie Melo Radia. Adaś, ja ciebie muszę zapytać, oprócz Melo Radia oczywiście, co najfajniej słuchać w takim starszym samochodzie?
1: Myślę, że na jakimś starym radiu, jakąś starą płytę CD z takimi klasyczkami, których ciężko myślę, że znaleźć gdziekolwiek indziej.
0: Jakby taki Armin van Buuren wypuścił winyla, to by był sztosik, nie?
1: Myślę, że znalazłbym chętną na tego winyla.
0: Dokładnie. Gips, PZ i Karnawał. To miejsce dziewiąte, prawda, Adaś?
1: Prawda.
0: No to leć się bawić.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Oj, ten numer brzmi jak końcówka bardzo dobrego filmu akcji. Alan Walker i Ava Max, oni już nieraz pokazali, że hity potrafią robić. Tym razem wyszło im tak samo dobrze. To Fate, miejsce siódme w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w całej Polsce. A teraz czas na jedną z naszych nowości. No bo piątki to oczywiście dni muzycznych premier. No i gość, którego znacie m.in. z hitów Think About Us, Sony Fodera. On połączył siły z genialną wokalnie Becky Hill. No i razem nagrali numer Say Something. To jedno z naszych nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja.
2: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: знайдеш він, ані єдний калорій. Мело. Під кожним взглядом лепше, ніж кожен енергетик. Мело Радіо. Слухай щоденно і вкрінч се. Автопромоція. Реклама. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Barbara, what?

0: Fakasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sobie.

0: Actually Bond or Whatever Turns You On. Miejsce czwarte w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia w specjalnym dniu dla nas, no bo dziś mamy imprezę firmową. No i ja z racji tego przez całą tą 30 zapraszam ludzi z Meloradia, żeby coś na antenie Melo powiedzieli.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A jak nowości, jak coś świeżego, to oczywiście sociale Meloradia i Marysia razem ze mną. Siemano.
2: Siema.
0: Marysia, która zajmuje się na co dzień tym, co wszystko widzicie na Instagramie, TikToku i na wszystkich rzeczach z tym związanymi. No to Marysia, słuchaj, mam do ciebie pytanie, jako że ty jesteś ekspertką od takich spraw.
2: Dokładnie.
0: To wiesz, dużo ludzi może mieć imprezy. Firmowe, niefirmowe. Czego najlepiej na takich imprezach nie wstawiać na sociale?
2: Słuchajcie, no jest parę zasad. Nic, moim zdaniem, po północy nie wstawiamy.
0: To przede wszystkim.
2: To jest bardzo ważne. Myślę, że też, no, niektóre rozmowy nie powinny być nagrywane. Jakieś ploteczki,
0: oj,
2: tego nie mówimy.
0: To można dużo usłyszeć.
2: Ja parę rzeczy dzisiaj usłyszałam, ale nic nie będę mówić. I może ruchy niektórych ludzi na...
0: O, czekaj, bo szef usłyszał o ploteczkach. To poszedł.
2: Szef uciekł. No ale ruchy niektórych ludzi na parkiecie też ja bym nie udostępniała.
0: Dobrze, słuchaj, to ty mi teraz poopowiadasz o ploteczkach, a ja zagram modelki Włodarskiego. Każdy twój ruch to nowość na antenie Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Czas na ploteczki.

0: miejsce drugie w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia, bardzo wyjątkowa, no bo my właśnie dzisiaj mamy... Też chcemy więcej, no! Dobra, uwaga! Czas ogłosić w tym wyjątkowym notowaniu 30 Meloradia numer 1, Fukaj Liwka! Chcę
1: Meloradia.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

No miejmy nadzieję, że deszczu w ten weekend nie będzie, a jak wejdziecie w ten weekend, to tylko z tym numerem. Numerem 1:30 Meloradia. Fukaj, Liwka, Enklawa. Chcę więcej, to wasz ulubiony kawałek ostatnich dni, a jak będzie za tydzień, o tym decydujecie już od 20 na meloradio.pl. A właśnie, 20 za moment, a w piątek to oznacza, że startujemy z Biforem przed dobrym Melo, to już za chwilę.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

Pierwsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.

0: Meloradio Kolin.
1: 20 już punktualnie na zgarach, a w piątek to oznacza, że startujemy z biforem przed dobrym Melo. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia to właśnie tutaj. Tu pychu, siemano. A na pierwszy ogień Calvin Harris, Clementine Douglas i Blessings w remiksie od Morgana Citrix.

0: Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. To właśnie macie w biforze przed dobrym Melo. 14 minut po 20 na zgarach. Nathan Dew, Cheyenne, Over You w remiksie od Bobby Harrey. Tak właśnie podkręcamy tempo. A jak piątkowy bifor, no to oczywiście też przypomina i kisztosów sprzed lat. No i z racji tego, że dzisiaj mamy imprezę firmową, to zapraszam różnych ludzi do współtworzenia wejść razem ze mną, no bo się kręcą po całym budynku. Julka od naszych sociali, która nas wspomaga, jest ze mną. Siemanko. No ale musisz tak troszkę bliżej, wiesz? O.
1: Cześć!
0: O, do mikrofonu, tak jest. Słuchaj, Julka, bo ja mam teraz numer, który mi powiedziałaś, że no masz z nim pewne skojarzenia.
1: Tak, mam.
0: Jakie?
1: No, mi on się kojarzy z pierwszym razem.
0: Jak tak wyglądał twój pierwszy raz, to było grubo, bo ten numer jest naprawdę mocny. Rok 2011, no i Katy Perry, która chciała, uważaj, bo to chyba nie był jej zamysł, jak czytam, chciała stworzyć futurystyczną piosenkę o kosmitach. Ale pierwsze razy mogą być kosmiczne, nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: Może tak być.
1: Z Katy innej galaktyki.
0: Katy Perry, E.T. Ten kawałek, przypominamy, tak brzmiał rok 2011.

0: Tak brzmi piątkowy wieczór w Meloradiu. W drodze na wasze melanże mam nadzieję, że wam towarzyszymy. Fiddle grą i Rhythm of the Night 20:29 aktualnie na zegarach. To już klasyczek, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Projekt Enklawa. I tu nic więcej nie trzeba mówić. To jest coś, co rozwala polską muzykę i to bardzo pozytywnie w ostatnich miesiącach. No dobry przykład jest taki, że numer jeden trzydziestki Meloradia jest właśnie z tego projektu. Fuka i Liwka w nim uczestniczyli, był numer Chcę Więcej. Sanach też wydała coś właśnie razem z tym projektem, a teraz do niego wkracza Sokół. Sokół i Clear Mind. Pogwarzymy. To nowość na antenie Meloradia. Posłuchajcie, czy wam się podoba.

nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap, główne

Tak właśnie brzmi piątkowy wieczór w Melo Radio. To jest Before przed dobrym Melo. Przypominam, że o 22 sety od najlepszych z najlepszych, te DJ-skie, czekają na was, a my robimy sobie rozgrzewkę przed wszystkimi piątkowymi szaleństwami. J-Lo nam w tym pomaga, jej Get Right w remiksie od Louis Vega. To jest właśnie Before przed dobrym Melo, w którym przypominamy sztosy sprzed lat. No i czas na kolejny taki, rok 2015. I to jest gość, który udowadnia, że warto mieć przyjaciół w swoim życiu. No bo ten numer by nie powstał, gdyby jeden z przyjaciół Williama, który trochę pociągnął ten numer za uszy, mowa o kawałku Ego, no i stwierdził, że skoro William go stworzył, no ale nie chciał go pokazywać światu, to on to zrobi. No i zagrał w jednym z klubów we Francji ten kawałek. No tam się on spodobał, no i już musiał William go wydać. Potem nie tylko Francuzi, ale też między innymi Polacy się w nim zakochali. Tak brzmiał rok 2015 i numer, który powstał przez przypadek, ale jak wiadomo, przez przypadek niekiedy najlepsze rzeczy wychodzą. William, Ego, to już teraz.

0: Słuchajcie, dziś mamy imprezę firmową tutaj w radiu, no i ja zapraszam gości, którzy chcą ze mną pogadać. Jest między innymi Adrian Nowak, siemano.
1: Siema.
0: Ja chciałem powiedzieć, że to jest chyba twój dobry kumpel z Tomorrowland, prawda?
1: To jest mój bardzo sympatyczny ziomal, z którym robiłem pompki, stary. Ty wiesz, jaka to jest przyjaźń, kiedy robisz z kimś pompki?
0: Nie wiem, bo ty mi nigdy tego nie zaproponowałeś.
1: Z tobą robiłem klatę.
0: To prawda, jest to lepsze niż pompki.
1: To zdecydowanie, tak, bardzo sympatyczny ziomal.
0: Spompowaliśmy się też przy tym numerze, jakby do niego robić pompki, to też by było fajnie, nie? Można dobry trening zrobić.
1: Stary, powiem więcej, ta piosenka swoją premierę miała podczas Tomorrowland, także Thomas Gray w ogóle był mega podjarany samym
0: właśnie,
1: eventem.
0: Może byśmy powiedzieli, że to jest Thomas Gray, tak w ogóle.
1: To był Thomas Gray.
0: I Heaven, to jest Before przed dobrym Melo. Adrian idzie się dalej bawić, prawda?
1: Tak, zmierzam w stronę dobrej zabawy, bawi się fantastycznie, dziękuję bardzo.
0: Cudownie, ja też dziękuję.
1: Nie, to ja dziękuję.
0: Ja dziękuję.
1: Nie, to ja dziękuję.
0: To ja dziękuję.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę do Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. M to muzyka, która

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Halo, słyszysz to techno?
8: Jakie techno?
7: No właśnie żadne i dlatego trzeba jechać do Łodzi.
8: A co tam grają, taką muzę?
7: Dokładnie. 28-30 sierpnia. Parada Wolności.
8: Największa darmowa parada muzyki techno i elektroniki w Polsce. Tysiące ludzi, potężne brzmienie i 3 dni, po których poniedziałek powinien być ustawowo wolny.
7: To co, jedziemy?
8: Ja już mentalnie tańczę.
7: 28-30 sierpnia. Łódź, Parada Wolności.
9: Weekend w Łodzi nie zaszkodzi.
10: O reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.
11: No i mamy punktualnie 21. Piątek wchodzi w tę strefę, której albo się boimy, albo chcemy bardzo w niej być. My chcemy być i to jak najmocniej. Podkręcamy tempo w Melo. To jest piątkowy bifor przed dobrym Melo, to oznacza najlepsze hity z anteny Melo Radia w fantastycznych remiksach. No i zaczynamy od grupy Webauza. To Magnetic Sum Remix, to dla was już w tym momencie, a będzie tylko lepiej, obiecuję. Taylor Swift, Eli Oaks, Royksop, będzie Masked Wolf, Robin Schulz. Przypominajki sprzed lat też będą, a ja jestem Pychu, siemana. To jest bifor przed dobrym Melo.

Better Times. Robin Schulz i Barbs, to jest Before przed Dobrym Melo, 15 minut po 21 na zegarach. Tak właśnie podkręcamy tempo. No i mam nadzieję, że szykujecie się razem z nami do waszych piątkowych melanży. A w Before przed Dobrym Melo, jak zawsze, jak co tydzień, przypominamy sztosy sprzed lat. No i teraz czas na rok 2008. No i kawałek, który zdobył 3 nagrody Grammy. A w tym tytuł między innymi Piosenki Roku. A numer jest trochę o niechęci do nas, panowie, do mężczyzn. Także nie do... o niechęci do oświadczeń i o niechęci do zobowiązań. Beyoncé taki kawałek stworzyła, Single Ladies się nazywa, no i przypominamy go w Before przed Dobrym Melo, tak? Brzmiał rok 2008.

0: la R v Melo. To Came Here for Love.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A jak piątek, to oczywiście masa muzycznych premier, które mamy dla was na antenie Melo Radia. No i czas na gościa, który rozkochał nas swoim numerem Ocean Drive. No to był rok coś około 2016, teraz wraca do nas z kawałkiem Ain't No Game. Duke Dumont się on nazywa. No i posłuchajcie, jak ta nowość brzmi. Mam wrażenie, że się zakochacie. Numer idealny na piątkowy wieczór.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

0: Oj, na miłość trzeba być przygotowanym, szczególnie w piątkowy wieczór. Ready for your love, Felix Jensow i Elise Baxter w remiksie od Odmowa. Tak podkręcamy tempo. To jest piątkowy Bifor przed dobrym Mela. Jak Bifor, to oczywiście przypominajki sprzed lat. A my dzisiaj mamy imprezę firmową i zapraszamy ludzi związanych z Meloradiem. Czy na socialach, czy na antenie. Julka i Adam są razem ze mną. Siemanko.
1: Cześć, cześć.
0: No i słuchajcie, praca w biurze ma swoje plusy. Można na przykład pracować zdalnie, nie?
2: Oczywiście, że można. I to tak regularnie.
0: To
2: dość.
0: Prawda, na antenie nie, ale na socialach na przykład tak. No i słuchajcie, ten numer został w trakcie pandemii nazwany hymnem takich ludzi, którzy pracują zdalnie, bo nazywa się Work From Home. Fifth Harmony i Ty Dolla Sign właśnie w tym numerze. To był rok 2016, kiedy on powstał. Znacie jeszcze jakiś numer z tytułem z Work w tytule?
3: Work?
0: Na przykład Rihanna, dokładnie, nie? Tak jest. I słuchajcie, jak myślicie, który, ile razy został u Rihanny zostało użyte słowo work?
2: Oj, dużo bardzo.
3: 67?
0: 79.
3: Byłem blisko.
0: Ale w tym numerze było tych razy 93. I teraz te wszystkie 93 razy słowa work posłuchacie akurat na piątkowy wieczór. Ty Dolla Sign, Fifth Harmony, Work From Home. To przypominamy już teraz.
2: Work, work.
0: W Biforze przed dobrym Mela.
3: Work.

Creek, Skepta i Blumengarten to Good Genug w Melaradiu. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 22. A skoro 22 w piątkowy wieczór się zbliża, to oznacza, że czas na to, przed czym robiliśmy before. Dobre melo i sety od najlepszych z najlepszych. Tiesto rozpoczyna, to będzie szalona noc. Trzymam za to kciuki.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mała przenośna lodówka turystyczna.
2: Jest to na te wszystkie rzeczy w tym momencie. Lecą, Natalia, do ciebie!
1: Dzięki wielkie!
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. O reklamie. Autopromocja.
1: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Rano obudzi największego śpiocha.